0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Kolejny w ten weekend odcinek magazynu Tydzień w Wałbrzychu. Kolejna godzina poświęcona temu, co dzieje się w naszym mieście. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na szczegóły. Dziś przede wszystkim będziemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym młodzieży, o tym, jak im pomóc, o komunikacji w szkole, ale przede wszystkim między dzieckiem a rodzicem. Rozmowa wydaje się być niezbyt skomplikowanym procesem, ale w rzeczywistości może okazać się zupełnie inaczej.
2: Myślę co innego, ale mówię co innego. Ty słyszysz jeszcze co innego, myślisz o tym co innego, a za dwa dni oboje pamiętamy tą rozmowę inaczej.
3: Nie zawsze słowa są warte tego, aby je w ogóle wypowiadać. Najbardziej potrzebne jest po prostu bycie i jeśli ja pokażę dziecku, że ja się nie boję sięgać po pomoc, też tą psychologiczną, terapeutyczną, to dziecko prędzej czy później pójdzie za moim krokiem i też po nią sięgnie.
1: Jeśli jest psyche, czyli nasz umysł, nasza dusza, to jest i soma, czyli ciało, o tej części także nie zapominamy i w tym kontekście w Radiu Złote Przeboje, jeśli chodzi o dbałość o nasze zdrowie, porozmawiamy o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Co za tym hasłem, co za tą długą, nieco skomplikowaną nazwą imprezy się kryje, to zdradzi Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego.
4: Całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnie Zdroju. Skierowane ona jest do kuracjuszy, mieszkańców Szczawna Zdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej.
1: Będzie też sporo miejskich inwestycjach, zarówno komunalnych, jak i tych, które ucieszą miłośników rowerów, bo powstaje ścieżka wzdłuż Europejki, między innymi. Szczegóły za moment, a zaczynamy od innego tematu. Hejt, brak zrozumienia, problemy w komunikacji czy konflikty w szkole mogą dziś bardzo mocno wpływać na zdrowie młodzieży, czego Wałbrzych niestety był niechlubnym przykładem. Jak sięgnąć po pomoc? Jak te problemy rozwiązywać? Jak być wsparciem dla młodzieży? O tym wszystkim w rozmowie z naszymi gośćmi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Z nami są pedagog Magdalena Tumasz i psycholog Mateusz Kopeć.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Zastanawiałem się, jak rozpocząć naszą rozmowę i nasze spotkanie, ale myślę sobie, że chyba punktem wyjścia powinno być hasło komunikacja, bo będziemy troszkę o potrzebach młodzieży rozmawiać, o tym, z jakimi czasem trudnymi sytuacjami się w swoim otoczeniu zdarzają, choć to problemy, które w zasadzie, patrzymy na nie z perspektywy młodych ludzi, czy jako grupę docelową, ale często ona nie jest związana z wiekiem i te problemy dotykają każdego z nas. Hasło jak hejt, czy samotność, odosobnienie. To są takie zjawiska, które teoretycznie znamy, mamy świadomość ich istnienia. No i są takie sytuacje, w których ich konsekwencje bywają tragiczne. To czasem nasuwa taką refleksję, dlaczego coś się stało, czy coś mogliśmy zrobić. No a problem chyba zaczyna się bardzo wcześniej, bo mówimy o młodych ludziach, ale mam wrażenie, że to jest dyskusja, która chyba już na etapie dzieci, czasem tych najmniejszych, powinna się zaczynać, bo tutaj chyba najwięcej mamy do zrobienia.
2: Na pewno tak jest. Tu poruszyłeś kilka różnych wątków, ale tak sobie myślę, że proces wychowania, owszem, zaczyna się od tych najmłodszych lat życia dziecka i na początku jest dużo łatwiej niż z czasem, bo na początku trzeba się tym dzieckiem zaopiekować, przytulić, nakarmić, przewinąć, zadbać o takie jego podstawowe potrzeby i tu rodzic nie ma problemu z odróżnianiem, co temu dziecku szkodzi, a co temu dziecku służy. Natomiast w momencie, kiedy dziecko dorasta, dojrzewa, zaczyna mieć zupełnie inne zdanie, na wiele inne pomysły, no to faktycznie rodzic w aktualnym świecie, ja to obserwuję, ma trochę problem z budowaniem swojego autorytetu, z odmawianiem dziecku, z rozróżnianiem potrzeby od zachcianki, z słuchaniem tego swojego takiego wewnętrznego głosu, czego ja rodzic dla mojego dziecka chcę. Czy ja potrafię postawić granice? Czy ja się skupiam na racji, czy na relacji? W dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o mediach społecznościowych, kiedy mówimy o hejcie i kiedy mówimy nawet o idiotycznych, pozwolę sobie użyć tego sformułowania, programach, które są w telewizji i w innych miejscach, które jakby pokazują, że dorośli też mają problem z odróżnianiem tego, co dobre od tego, co zupełnie nam nie służy.
1: Nie zawsze są dobrym wzorem.
2: No właśnie, nie? A jakby myślę sobie o tym, że ja rodzic, ja dorosły, modeluje moje zachowanie mojego dziecka na przyszłość. Ono nie uczy się, bo ja do niego dużo mówię i tłumaczę mu świat. Ono uczy się, bo patrzy na mnie, na to, jak ja reaguję, jak ja sobie radzę w różnych sytuacjach trudnych. Więc jakby ten autorytet rodzica jest w moim odczuciu, w mojej pracy tutaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, rodzic jest trochę zagubiony w dzisiejszym świecie.
1: To jest taki chyba efekt końcowy, może nie końcowy, ale pośredni, bo też nie bez przyczyny od dzieci, od najmłodszych zacząłem, bo mam wrażenie, że często taka sytuacja, która ma miejsce w tych relacjach czy komunikacji między dzieckiem a rodzicem pod tytułem konflikt, pod tytułem obustronne niezrozumienie i takie książkowe starcie z nastolatkiem, to jest już wynik końcowy tego, czego chyba mogło zabraknąć wcześniej. To nie jest tak, że za pstryknięciem palca podamy rozwiązanie na dobrą relację z dzieckiem i ona się wydarzy, tylko to jest coś, co się buduje latami.
3: Relacja to jest coś, co, tak jak powiedziałaś, buduje się latami. Od najmłodszych lat, kiedy to dziecko jeszcze nie mówi, kiedy dopiero zaczyna raczkować, uczyć się wielu rzeczy, to on wtedy, on lub ona, dopiero poznaje ten świat i tak jak powiedziała Magda, poprzez modelowanie, czyli naśladownictwo. Patrzy za ten rodzic, ta osoba, którą najbardziej kocha, najbardziej jest na nią wrażliwa lub wrażliwa i podąża. Podąża za tym rodzicem, podąża za tym opiekunem. Pierwsze środowisko, czyli rodzina, bo wtedy ten dziecko na pierwszych etapach życia poznaje świat społeczny. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby rodzic też nauczył się takiej czułości wobec własnego dziecka. To, co Magda powiedziała, ten autorytet. Ja bym tutaj to dodał trochę pod względem psychologicznym. Tym autorytetem jest też miłość. Jeśli kocham, to umiem wyznaczyć zasady, umiem wyznaczyć regułę, ponieważ nie wiem jak ty, nie wiem jak Magda, ale ja, kiedy nie mam zasad, nie mówię takich stricte od jeden do drugiego, tylko takich zasad ogólnych, jak mu funkcjonować, no to człowiek się gubi, a dziecko, które się uczy, które chce być ciekawe świata, bez zasad się po prostu zwyczajnie zgubi. I kiedy mówimy o social media, kiedy rodzice czasami z przemęczenia, czasami z niewiedzy dają ten dostęp nieograniczony do tego wszystkiego, to one nie są w stanie rozróżnić, co jest dla nich skuteczne, co jest dla nich dobre, a co nie. I to powoduje, że ten kryzys różnego rodzaju też w rodzinie, między rodzicem a nastolatkiem później, jak to powiedziałeś, są jeszcze większe. Też ta komunikacja czasami jest bez słów. Przytulenie, wsparcie, popłakanie razem, ale też pozwolenie dziecku na nas się trochę wykrzyczeć, bo pamiętajmy jedną rzecz, nie jest to reguła, od razu znaczę, natomiast kiedy dziecko czuje się z nami bezpiecznie, to nas pozwala na to, żeby na nas krzyknąć. Im jest młodsze, to nawet czasami nas uderzyć, ponieważ wie, że ta ze strony rodzica, ono jest po prostu zwyczajnie bezpieczne. Też czasami, czyli czasami, bardzo często mam wrażenie, ta złość nastolatka chociażby jest interpretowana jako złość, taka złośliwość, złośliwość, jako coś złego, a on po prostu, ono uczy się po prostu zwyczajnie tego zwyczajnego świata i dzięki takiemu rodzicowi, który pozwoli na tą przestrzeń, stworzy tą bezpieczną przystań, to dziecko się rozwinie i będzie, że tak powiem, zdrowym, młodym dorosłym, który idzie w świat z gotowym, zdrowym bagażem.
1: Ja pokuszę się o taki wniosek, bo mam wrażenie, że żyjemy w wyjątkowo trudnych czasach i że to są wyjątkowo trudne czasy dla młodzieży i oczywiście sięgając pamięcią wstecz 10, 15, 30, 50 lat temu, te kategorie problemów były różne i ciężko je ze sobą zestawiać, bo okoliczności też się dość mocno różniły, ale mam nieodparte wrażenie, że gdyby taką modelową rodzinę pokoleniowo zamienić pod tytułem rodziców, wrzucić w środowisko swoich dzieci i w ten świat, w którym oni żyją, czyli social media, internet, miliony bodźców, to że dla nich jako dorosłych byłoby to środowisko trudne do przebrnięcia. Nie jestem pewien, czy wszyscy by się odnaleźli, więc no właśnie pytanie, czy to jest kwestia umiejętności zrozumienia drugiej strony, samej komunikacji, rozmowy i takiej chęci postawienia się w ich roli, w ich sytuacji?
2: Jest taki moment w życiu młodego człowieka, kiedy on się faktycznie z rodzicem mija. I to jest bardzo ważny moment, bo to jest faza rozwojowa, która musi nastąpić, żeby to dziecko oddzieliło się od rodzica i poszło w świat. I samodzielnie funkcjonowało w tym świecie i sobie radziło. Dla nas rodziców, szczególnie nastolatków, jest to bardzo bolesny i trudny czas. Dla naszych dzieci jest to ogromny kryzys. Kryzys wynikający z tego, co dzieje się w ich mózgu, kryzys wynikający z tego, że mają poczucie niezrozumienia, braku akceptacji i w ogóle cały świat przeciwko nim się sprzysięga w tym momencie. I ja mam takie wspaniałe doświadczenie jako realizator szkoły dla rodziców, że są jedne zajęcia, na które przychodzą właśnie ci młodzi ludzie i odpowiadają na pytanie, co mi utrudnia, co mi ułatwia komunikację z moim rodzicem. Na to same pytania na innych zajęciach odpowiadają rodzice i zdziwienie obu stron jest ogromne. My w ogóle się mijamy absolutnie. Nam się wydaje, że nasze dziecko słyszy, co my do niego powiedzieliście. No nie, naprawdę słyszy zupełnie co innego. Ja tu lubię też odnieść się do tego, co mówi psychiatra Mariusz Wirga. On akurat jest terapeutą Simontonowskim i on mówi, że komunikacja jest najtrudniejszą rzeczą między ludźmi w ogóle, tak? Bo definicja według niego wygląda tak. Myślę co innego, ale mówię co innego. Ty słyszysz jeszcze co innego, myślisz o tym co innego, a za dwa dni oboje pamiętamy tą rozmowę inaczej.
1: Przypominam, naszymi gośćmi dziś w wałbrzyskiej audycji Radia Złote Przeboje są Magdalena Tumasz, pedagog, i psycholog Mateusz Kopeć z Wałbrzyskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do tej rozmowy, do tego tematu wrócimy już za chwilę, bo teraz krótka przerwa na wieści z regionu. Bogdan Widowka jest już w studiu Radia Złote Przeboje.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
5: Witam na początek nasze zdrowie. Specjalistyczny szpital imienia dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu uruchomił nowoczesną pracownię biologii molekularnej. Inwestycja warta blisko 7,5 miliona złotych ma kluczowe znaczenie dla pacjentów onkologicznych, umożliwiając szybsze i bardziej precyzyjne diagnozy. Pracownia powstała w strukturach Laboratorium Analitycznego Wałbrzyskiego Szpitala i jest bardzo ważnym wsparciem dla Onkologicznego Centrum Badań Klinicznych. Dzięki zaawansowanej aparaturze specjaliści będą mogli przeprowadzać precyzyjne analizy genetyczne, co jest kluczowe w nowoczesnej, spersonalizowanej onkologii. Do tej pory placówka często musiała korzystać z usług zewnętrznych laboratoriów, co wydłużało czas oczekiwania na wyniki badań. Teraz dzięki własnemu zapleczu proces ten będzie znacznie przyspieszony, a to przełoży się na szybsze wdrożenie odpowiedniej terapii. Pisał o tym dziennik Wałbrzych.pl. Trwa sezon turystyczny w Górach Sowich. Dzierżoniowskie służby przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Planując wyjście, sprawdźmy prognozę pogody i pod żadnym pozorem nie dokarmiajmy dzikich zwierząt. Należy pamiętać też o odpowiednim wyposażeniu, mówi Leszek Paziński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.
6: Pamiętajmy, aby się odpowiednio do tego wyjścia ubrać. Odpowiednie obuwie, odpowiedni strój. Pogoda w górach bardzo szybko ulega zmianie. A jeżeli się do tego przygotujemy, to wchodzimy bezpiecznie.
5: Przydatna może okazać się również latarka i telefon z GoPro-wską aplikacją Ratunek. Bezpłatną aplikacją, to podkreślmy. Prace przy budowie naszej nowej zajezdni przy ulicy Beethovena idą w absolutnie ekspresowym tempie, czytamy na stronie wałbrzyszek.com. Efekty zresztą widać gołym okiem i robią ogromne wrażenie. Na placu budowy stoją już hale warsztatowe, gotowe na zaawansowaną obsługę techniczną, hala obsługi codziennej, serce logistyki i codziennych przeglądów i nowoczesna hala myjni, gdzie pojazdy będą lśnić każdego dnia. Zdjęcia z powstającej nowej zajezdni zamieszcza na swojej stronie portal wałbrzyszek.com. I na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu o nietypowej akcji, o której pisał portal wałbrzych24.com. Niedawno na terenie powiatu kamiennogórskiego policjanci z lokalnej drogówki połączyli siły ze strażakiem z OSP Pisarzowice, Piotrem Jaksoniem, który na co dzień koordynuje projekt Pierwszy Ratownik. Wspólnie postanowili zamienić rutynowe kontrole drogowe w szybki, ale bardzo ważny kurs ratowania ludzkiego życia. Kierowcy przyłapani na drobnych wykroczeniach drogowych przecierali oczy ze zdziwienia. Zamiast uszczuplenia portfela i dopisania punktów karnych, mundurowi zaproponowali im układ. Mogą przyjąć mandat albo natychmiast przejść ekspresowe szkolenie z pierwszej pomocy. Wybór dla większości był oczywisty. Na poboczu drogi, pod czujnym okiem profesjonalistów, kierowcy uczyli się tego, co najważniejsze. Jak nie panikować, kiedy liczy się każda sekunda. Brawo. I tym tematem kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do autora magazynu Tydzień w Wałbrzychu, Igora Kociubińskiego i jego gości.
0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A jeszcze dziś w programie usłyszycie m.in. o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Szczegóły tej imprezy, która w Sztawni odbędzie się we wrześniu, zdradzi dziś Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego. Najpierw jednak wracamy do tematu problemów emocjonalnych młodzieży, do komunikacji między dzieckiem a rodzicem. O tym rozmawiamy z naszymi gośćmi, którzy na co dzień w takich sytuacjach pomagają. To pedagog Magdalena Tumasz i psycholog Mateusz Kopeć z Wałbrzyskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Ta komunikacja jest bardzo trudną rzeczą, a usłyszenie naszego młodego człowieka, zaakceptowanie tego, z czym on przychodzi. Bo on przychodzi z takimi emocjami, z którymi ja, rodzic, mogę mieć trudno. On przychodzi z

0: zbudowane zaufanie, żeby to dziecko do ciebie przyszło, bo jeśli ci nie ufa, to nie przyjdzie. No i trzeba stworzyć poczucie bezpieczeństwa. Bez tego nie zbudujemy relacji. I to są, to naprawdę nie jest łatwe dziś. To nie było łatwe pokolenia temu, bo przecież doskonale na pewno wiesz, że mówiliśmy o tym, jak to jest konflikt międzypokoleniowy. Z pokolenia na pokolenie dzieci są coraz gorsze, wiadomo. A teraz ja tu bardzo lubię odnieść się do pani doktor Halszki-Witkowskiej. Pani Halszka-Witkowska mówi, my nie mówimy o tym, że mamy konflikt. My mamy wyrwę międzypokoleniową. I to, że my się w ogóle w tej komunikacji nie spotykamy, to jest jedno, ale to, że nasze dzieci mówią innym językiem z powodu mediów społecznościowych, gdzie one funkcjonują, to jest coś, gdzie my już nie wejdziemy. Znaczy mówię z perspektywy matki już trójki nastoletnich dzieci, ale myślę sobie, że to jest taki świat, do którego my nie wejdziemy, może nawet nie mamy potrzeby już tam wchodzić. Natomiast mamy potrzebę tak blisko być z tymi dziećmi, żeby one w potrzebie przyszły do nas.
1: I to już jest sukces i dużo mniejszy problem, jeśli one rzeczywiście przychodzą w różnym stanie, z różnymi rzeczami, ale jeśli przychodzą, bo zdecydowanie większym problemem jest chyba ta sytuacja, w której one nie przychodzą i mam wrażenie, że to jest lwia część tych sytuacji, które są najtrudniejsze, najgorsze i często kończące się tragicznie, że ta komunikacja nie istnieje albo jest złamana na tyle, że no właśnie, pytanie, czy dziecko ma poczucie, że nie może przyjść do rodzica, że się boi, czy że ma inne potrzeby, będzie niezrozumiane, no bo jeśli przyjdzie z różnymi problemami, nawet najgorszymi, no to jest to powód do radości, ale jeśli pojawia się ta myśl, że rodzic nie jest tym miejscem, do którego mogę wrócić, nawet w najgorszej sprawie, no to chyba jest to taki stan niepokoju.
0: To ja bym zaznaczyła, że jest taki moment, kiedy to dziecko nie przyjdzie i nie musi nawet przyjść do rodzica, naprawdę. Sami nie mówiliśmy wszystkiego naszym rodzicom. To wynika trochę z wielkiej miłości do rodzica, bo go chronimy. Trochę z tego, że wiemy, jak on zareaguje, a nie chcemy się ani tłumaczyć, ani być zbagatelizowani w tych naszych emocjach. Dlatego ja mówię o tym, że to jest odpowiedzialność każdego dorosłego. Naprawdę. Nie musimy mieć dzieci, żeby modelować zachowanie dzieci na świecie, czy tu, w okolicy. Odpowiedzialnością nas, dorosłych, jest być z tymi dziećmi i akceptować je w tym wszystkim, z czym przychodzą. Naprawdę to nie muszą być rodzice. To może być nauczyciel, to może być ciocia, to może być sąsiadka, to może być ktoś życzliwy, kto przysiądzie się na ławce i cię wysłucha. Naprawdę każdy dorosły ma na sobie jakby takie ważne zadanie.
1: I też naszym zadaniem jest chyba, choć część tych sytuacji może być zupełnie spontaniczna, nieprzemyślana i nieplanowana, ale ta uważność, o której mówiliśmy wcześniej, i wrażliwość na potrzeby innych, szczególnie jeśli mówimy tutaj o młodych ludziach, no żeby stworzyć takie otoczenie, takie okoliczności, w których oni będą mieli poczucie, że mogą coś powiedzieć, że mogą mieć jakieś ujście tych emocji czy swoich problemów. No właśnie, bo mam wrażenie, że czasem wśród tych bodźców, tego wszystkiego, co dzieje się wokół nich, takiego uczucia nie ma. Ale są też takie miejsca, do których można przyjść. Jednym z takich miejsc jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tutaj tej pomocy można szukać, można z niej skorzystać. W jaki sposób?
2: W różny, w zależności od tego, czego potrzebujemy. Ja osobiście jestem pracownikiem, psychologiem działu profilaktyki na Adama Mickiewicza 26, gdzie razem z innymi psychologami oraz z pedagogami udzielamy wsparcia darmowego. To jest chyba bardzo ważna informacja i chyba na pewno. I czekamy na każdą osobę, która tego potrzebuje. I konsultacje indywidualne to są realizowane i grupowe. Więc tutaj też są terapeuci simultanowcy, jestem ja, psycholog interwent. To są osoby, które zajmują się grupą motywacyjną dla osób z problemem uzależnienia. Jest grupy czy szkolenia dla rodziców w pieczy zastępczej. Mamy bardzo różnego rodzaju rozwinięte formy pomocy, więc od razu powiem tak od siebie, zapraszamy, bo naprawdę czekamy na każdą osobę, która tego potrzebuje.
1: Gdzież często trudno zachęcić do tego, żeby z problemem się zgłosiła, więc docierać trzeba do nich różnymi metodami i tym środowiskiem jest też internet, o którym powiedzieliśmy, że z jednej strony jest on ogromnym zagrożeniem i taką przestrzenią, w której dużo złych, niepotrzebnych rzeczy może się wydarzyć, ale też taką przestrzenią, w której pomoc można znaleźć.
2: Wrócę trochę do tego modelowania, bo tak jak mówię, nie zawsze słowa są warte tego, aby je w ogóle wypowiadać. To najbardziej potrzebne jest po prostu bycie i jeśli ja pokażę dziecku, że ja się nie boję sięgać po pomoc, też tą psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, jak zwał, tak zwał, to dziecko prędzej czy później pójdzie za moim krokiem i też po nią sięgnie. Więc słowa słowami, ja nie mówię, że nie są ważne.

0: ważne, bo one potrafią czasami zranić do głębi i spowodować, że ktoś się całkowicie załamie, ale bardzo ważne jest to, żeby po prostu być. To jest tak ciężko czasami w ogóle w naszym dzisiejszym świecie zrozumieć, żeby być. Ale co to znaczy być? No po prostu usiądź z tym dzieckiem obok, przytul, albo po prostu siedź w milczeniu. To też jest okej. To jest jak najbardziej okej. Ja jako psycholog mogę powiedzieć, że mamy taki trochę czasami syndrom niespokojnego języka, jak ja to mówię. I czasami mam takie, to powiedzieć, to zadanie, tam, coś tam. To nie jest czasami w ogóle potrzebne. Czasami trzeba usiąść i po prostu milczeć z tą drugą osobą. I to jest okej, i to jest wtedy potrzebne.
1: Oczywiście najbardziej pożądaną sytuacją, w której coś złego się dzieje, jest ta, w której po tę pomoc sięgamy i udajemy się, chociażby konsultując się tutaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, korzystając z pomocy specjalistów, ale czasem do tego trzeba czasu, czasem trzeba odwagi i są takie kroki pośrednie.
0: Jak najbardziej. Ja sam osobiście jestem konsultantem telefonu wsparcia Fundacji Nagle Sami i też niejednokrotnie udzielałam na takie tematy informacji. Jest wiele fundacji i stowarzyszeń. Oczywiście jesteśmy też my, czekamy na to, żeby pomóc konkretnej osobie, natomiast są takie konkretne fundacje, takie celowane na temat, nie wiem, związanymi z dziećmi, czyli na przykład dajemy dzieciom siłę, gdzie są różnego rodzaju materiały. Fundacja Tumbo, która zajmuje się jeszcze innymi aspektami też związanymi z dziećmi. Tego jest mnóstwo, tego naprawdę jest mnóstwo. Filmiki, poradniki, też posty na social mediach. Czasami ja osobiście to robię i oglądam różnego rodzaju rolki, zdjęcia, posty, w których jest mnóstwo ciekawych informacji, które mi osobiście się przydadzą i z nich korzystam. My tutaj w dziale profilaktyki też stworzyliśmy, no jestem autorem, więc trochę się pochwalę, broszury, która właśnie traktuje o czułości wobec własnych potrzeb, w której są różnego rodzaju telefony, w której jest zasada zadbaj, która skierowana jest o to, żeby właśnie nakierować się na swoje potrzeby po to, żeby zapobiec różnego rodzaju konsekwencjom, które nie są pożądane. W szczególności, że należy jedną rzecz podkreślić i pamiętać, jako psycholog czuję do tego taką powinność, że kryzys to jest życie, to jest codzienność. Kryzysy mogą być dobre, kryzysy mogą być złe, więc to jest po prostu bardzo istotne i ważne, żeby o tym pamiętać, żeby nie uciekać. Ja wiem, że to jest taka pokusa, bo ja się boję. Ja wewnętrznie się boję o tym powiedzieć, ale to nie jest rozwiązanie. Naprawdę to nie jest rozwiązanie i czy to moje, czy Magdy, każdy z nas jest innym specjalistą, ale my czekamy na to, żeby oferować tę pomoc bez ocenienia, bez pokazania, ja jestem tu lepszy, ja wiem lepiej, a ty teraz nie słuchaj. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja też uczę każdą osobę, która do mnie przychodzi, czułości wobec własnych potrzeb, ale czułości wobec tej relacji, że mamy tą, że w normalnym świecie, w normalnej rzeczywistości tej relacji jest bardzo duża rezerwa. Bardzo duża rezerwa, bo każdy popełnia błędy. Ja również. Każdy z nas popełnia błędy w swoim życiu. I to też jest okej. Tylko trzeba umieć się z tym pogodzić, w cudzysłowie oczywiście, i wyciągnąć wnioski i wtedy idziemy dalej i się rozwijamy.
2: Ja bym chciała nawiązać do tego, co powiedział Mateusz. Do tego, że media są naprawdę bogate w mądre treści i znów idziemy do dorosłego. Byłam ostatnio na konferencji, gdzie był profesor Pyżalski z Poznania i profesor powiedział o tym, że w mediach działają algorytmy. To, co oglądają nasze dzieci, to taki mają internet. Każdy ma inny. Mój jest zupełnie inny niż twój, niż Mateusza. Natomiast powiedział, że my dorośli mamy wpływ na to, co pojawi się w mediach naszych dzieci. Bo jeśli ja widzę coś, co jest wartościowe, to ja wysyłam linka do mojego syna, do mojej córki jednej czy drugiej, do dziecka, z którym mam konsultacje. Mam ich na Messengerze i mogę to zrobić. W momencie, kiedy oni tylko na to klikną i to minutę, dwie nawet poświęcą, to zaciąga już kolejne algorytmy, które też są wartościowe w tych mediach społecznościowych. Więc jakby my dorośli znów mamy wpływ nie poprzez kontrolę, co moje dziecko tam robi, ale poprzez to, co ja podeślę temu dziecku przez te media. I myślę sobie, że w to idźmy. W to, że moja odpowiedzialność osoby dorosłej polega na tym, że ja również mogę coś zmienić w internecie mojego dziecka.
1: Możliwości i form wsparcia tej dobrej komunikacji, jak słyszeliście, jest mnóstwo. Jak tę komunikację poprawić między dzieckiem a rodzicem? Gdzie szukać pomocy w przypadku kryzysu? O tym wszystkim dziś w naszym programie opowiadali nasi goście, pedagog Magdalena Tomasz i psycholog Mateusz Kopeć z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
3: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
1: A teraz o inwestycji, która zmieni nieco oblicze ścisłego centrum naszego miasta. Jeden z budynków przy ulicy Brzechwy, nieopodal Teatru Lalki i Aktora, przechodzi aktualnie gruntowny remont. Co docelowo się tam znajdzie, to wyjaśnił podczas relacji w mediach społecznościowych prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej.
4: Na ulicy Brzechwy, numer 13, wielka, czynszowa, mająca ponad 100 lat kamienica, którą chcemy zmodernizować tak, żeby odpowiadała, jeśli chodzi o jakość mieszkania, to naszym oczekiwaniom XXI wieku, a więc toalety, a więc ogrzewanie podłogowe, a więc pompy powietrzne, łazienki, oczywiście wszystko to, co nam się kojarzy z normalnym standardem mieszkania. Jesteśmy w ścisłym śródmieściu, do którego chcemy sprowadzić, zachęcić nowych mieszkańców, tych, którzy po prostu dadzą życie śródmieściu, staremu miastu. A więc ci, którzy przyjadą tutaj z dziećmi, przyjadą tutaj i zamieszkają z perspektywami, że będą tutaj długie lata mieszkać. Co oznacza odpowiadający temu wysoki standard mieszkania, a czasami też również wielkość mieszkania, no bo dzieci, bo nieraz kilkoro nowych mieszkańców w jednym mieszkaniu. Jesteśmy przy podwórku niezbyt dużym, gdzie właściwie ten dom właściwie jest cały nowy. Zostanie tylko szkielet, w środku jest klatka schodowa nowa, jest winda, 4 kondygnacje, 13, 14 mieszkań, zaplecze techniczne na poziomie piwnicy, która w dużym stopniu zostanie też odizolowana. A więc jesteśmy w miejscu, w którym wierzymy głęboko, że się nic nas nie zaskoczy, to w listopadzie sprowadzi się tutaj 12-15 rodzin, w zależności od wielkości mieszkania, jeszcze nad tym pracujemy, którzy po prostu będą nowymi mieszkańcami Śródmieścia. Budynek rewitalizowany, przebudowywany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego z programu dotacyjnego. Na tym polega rewitalizacja Śródmieścia. Nie tylko na remoncie placów, chodników, ulic, ale również na rewitalizacji społecznej, czyli zachęcaniu nowych mieszkańców, rodzin z dziećmi do tego, żeby zamieszkali w Śródmieściu. Po sąsiedzku Teatr Lalki Aktora, drugie liceum, Park Sobieskiego, Plac Magistracki i wszystko to, co nam się kojarzy z życiem w Śródmieściu.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: To tyle, jeśli chodzi o inwestycje przy ulicy Brzechwy, a my teraz tak dla odmiany wędrujemy do Szczawna. Tam właśnie chwilę po wakacjach, we wrześniu, odbędzie się impreza poświęcona naszemu zdrowiu i to właśnie w jej ramach o to zdrowie w różnych obszarach, w różnych formach wałbrzyszanie będą mogli zadbać. Ale więcej szczegółów zdradzi nasz kolejny dziś gość w Radiu Złote Przeboje, starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski.
3: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które w nieco dłuższej perspektywie, ale czas płynie bardzo szybko, więc już dziś warto mieć na uwadze te daty, o których będziemy mówić, a chodzi o Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Nie pomyliłem się, to pełna, długa nazwa wydarzenia, które też krótkie nie będzie, bo kilkudniowe. Zanim przejdziemy do programu i wydarzeń, to myślę, że warto nakreślić troszkę historię i potrzebę, skąd w ogóle taka potrzeba na organizację wydarzenia o takiej skali związanego z naszym zdrowiem.
5: Wszystko, co związane ze zdrowiem, jest bardzo ważne, szczególnie dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, ale myślę, że też dla wszystkich Dolnoślązaków, Polaków. W powiecie wałbrzyskim rok 2026 ogłosiliśmy rokiem profilaktyki zdrowotnej. To jest taka symboliczna decyzja, ale początek konkretnych działań, które mają realny wpływ na zdrowie mieszkańców. W związku z powyższym chcieliśmy zaakcentować to i w momencie, gdy ustaliliśmy, że ma ten festiwal się odbywać we wrześniu i chcieliśmy go zrobić oczywiście w uzdrowisku Szczawno-Zdrój, które też należy do powiatu wałbrzyskiego, bo jest to gmina powiatu wałbrzyskiego, zauważyliśmy, że w jednym terminie komasuje się kilka jak gdyby imprez. Poczyniliśmy starania razem z rozmową z panem burmistrzem Markiem Ćmikiewiczem, burmistrzem Czarnozdroju, jak i z prezesem Instytutu Maxa Webera we Wrocławiu na temat zorganizowania jednej wspólnej imprezy. I od tego się zaczęło, więc jak gdyby byliśmy takim inicjatorem powiązania kilka instytucji ze sobą. I w związku z tym i burmistrz gminy Czarnozdrój, i starosta Wałbrzyski, i uzdrowisko Szczawno-Zdrój Jedlina, sanatoria dolnośląskie, Akademia Nauk Stosowanych w Wałbrzychu, specjalistyczny szpital imienia Alfreda doktora Sokołowskiego w Wałbrzychu, LOT aglomeracji wałbrzyskiej oraz Instytut Maxa Webera postanowiliśmy zrobić wspólnie jedną dużą imprezę, którą nazwaliśmy Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej.
1: Zaczynamy w Szczawnie, bo to początek. Zakładam, że idea się będzie rozwijała. To efekt współpracy konkretnie z tym miejscem, czy co spowodowało, że to akurat Czarnozdrój?
5: Jak co roku zawsze organizowaliśmy nasz taki marsz Nordic Walking. On się zazwyczaj odbywał w innym też uzdrowisku, może mniej rozpropagowanym, czyli w Sokołowsku, bo powiat wałbrzyski składa się z 8 gmin i między innymi właśnie Szczawno, Jedlina, Zdrój, to są dwa uzdrowiska, no i takie dodatkowe uzdrowisko, które kiedyś rozsławił Bremer. Jest to jak gdyby nasze polskie Davos, bo tam było świetne powietrze i do dnia dzisiejszego jest i tam ludzie wracali do zdrowia już od bardzo dłuższego czasu. Tam też było tam też był szpital dla ludzi chorych na płuca i tam oni wracali do zdrowia. Postanowiliśmy, że jeżeli coś mówimy o zdrowiu, to powinniśmy to zrobić w jakimś innym miejscu. Przenieśliśmy ten Nordic Walking do Czarnozdroju i dlatego padło właśnie na Czarnozdroju. A jeżeli kilka instytucji chciało w jednakowym terminie robić podobne imprezy, właśnie które miały promować przede wszystkim profilaktykę, dbanie o zdrowie, zdrowy tryb życia, różnego rodzaju pogadanki, to postanowiliśmy to właśnie tam zrobić, gdyż tam odwiedzają kuracjusze z całej Polski, przyjeżdżają, są nasi mieszkańcy, mamy piękne tereny i chcemy się chwalić właśnie tymi naszymi terenami na ziemi wałbrzyskiej.
1: Chwalić się na pewno będziemy, ale tym przewodnim tematem będzie właśnie zdrowie, które jest najważniejsze niezależnie od czasu, niezależnie od daty, o której mówimy, ale mam wrażenie i to taka moja smutna refleksja, że dziś temat szczególnie istotny ze względu na fakt, że ta profilaktyka i dbanie o zdrowie z wyprzedzeniem jest o tyle istotniejsze, że biorąc pod uwagę wydolność, czy też chciałoby się powiedzieć niewydolność naszego systemu zdrowia, no to szpitali, lekarzy i poradni lepiej unikać.
5: Tak, ale chcemy mocno postawić na edukację. Chcemy edukować naszych mieszkańców i wszystkie osoby, które tej edukacji będą chciały wysłuchać. Chcemy postawić na wczesne wykrywanie chorób i budowanie codziennych nawyków prozdrowotnych. Chcemy postawić na aktywny tryb życia, na to, żeby spacerować, chodzić, odwiedzać, żeby prowadzić profilaktykę taką, żeby chodzić na badania, diagnozować, robić wyniki, bo to wszystko chroni nasze społeczeństwo przed chorobami, które będą w takim stadium, w którym może akurat im już nic nie pomóc.
1: Zatem o tej profilaktyce będziemy kilkakrotnie we wrześniu, bo wówczas ta impreza się będzie odbywała, przypominać. Natomiast powiedzmy o samym wydarzeniu. Jak ono będzie wyglądało? Bo znamy już mniej więcej ideę i zamysł. Czego więc możemy się spodziewać?
5: Całą inicjatywę projektu i patronat nad tym objęła pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Razem wszystkie instytucje, które biorą udział w tym wydarzeniu, będą przystępowały do promocji. Oczywiście grupa zainteresowanych osób cały czas się powiększa. Pewnie też różnego rodzaju medialne instytucje też będą brały udział w tym. Natomiast całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Czarnozdroju. Skierowane ono jest do kuracjuszy mieszkańców Czarnozdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej oraz wszystkich chętnych, którzy lubią zdrowy, aktywny tryb życia. Program będzie dopasowany do wszystkich grup wiekowych, więc i od pogadanek z młodzieżą, które też będą się odbywały w szkołach, do różnego rodzaju badań profilaktycznych, które będzie można odbyć na miejscu, na przykład na hali spacerowej, bo cała przestrzeń Szczawna Zdroju będzie otwarta, więc w wydarzeniu będą mogli uczestniczyć ludzie i w Teatrze Zdrojowym, i w hali spacerowej, i w Domu Zdrojowym, i na Słonecznej Polanie, i w zasadzie we wszystkich miejscach, gdzie tylko będzie można przeprowadzić nasz ten marsz.
1: A to wszystko, przypomnę, będzie działo się we wrześniu w Szczawnie w ramach Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na to wydarzenie w programie Radia Złote Przeboje zaprasza starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski i do tego spotkania my wrócimy za chwilę. Bądźcie z nami, to jeszcze nie koniec tego tematu.
3: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Ważna, dobra informacja dla rowerzystów. Europejka, dotychczas kojarząca się przede wszystkim z trasą samochodową, już niebawem wzbogaci się o ścieżkę rowerową. Na niej skorzystają także piesi, ale więcej o tej inwestycji już teraz prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, który w minionym tygodniu w swoich mediach społecznościowych relacjonował postępy budowy.
4: To jest kierunek od ronda, które teraz nazywa się Rondo Niepodległości, kiedyś kojarzone jako Rondo Tesco, wzdłuż estakady, to jest obwodnica w kierunku Starego Zdroju. Słychać obwodnicę, obok jest niedaleko szpital. Prace trwają tu już od kilku tygodni i rzeczywiście widać realny postęp, ale to nie będzie tylko ścieżka rowerowa. Zadbaliśmy o to, aby również piesi, spacerowicze mogli z niej w sposób bezpieczny i komfortowy korzystać. Tu widzimy zwały ziemi, humusu właściwie, który będzie oczywiście wykorzystany. Wzdłuż ścieżki będzie nasadzona zieleń, będą barierki ochronne, a cała ścieżka, prawie 7,5 km aż do placu Grunwaldzkiego, będzie oświetlona. Będą nie dość, że regularne lampy, ale również będą kamery monitorujące. Wzdłuż obwodnicy będzie wiele punktów, gdzie można będzie przysiąść, gdzie można będzie odpocząć, gdzie można będzie chwilę podelektować się widokami, bo jeden z tych punktów, który jest troszkę niedaleko stąd, na granicy gminy Szczawno-Zdrój i Wałbrzycha, najwyższy punkt tej ścieżki, to będzie punkt widokowy. A więc prace toczą się właściwie systematycznie, obserwujemy to codziennie. Koniec prac to jest listopad, październik, listopad tego roku. Przypominam, że 85% kwoty przeznaczonej na ten odcinek i odcinek ten drugi, czyli od ulicy Żeromskiego, właściwie kuracyjnej do Placu Grunwaldzkiego, to jest odcinek, ten koszt wynosi około, powiedzmy, 20 milionów złotych, 85% finansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
3: Ciekawy Wałbrzych.
1: Wałbrzych i jego okolice, zwłaszcza majestatyczny Zamek Książ, od dekad służą jako plenery filmowe. Miasto oferuje zarówno historyczne wnętrza, jak i surowe, industrialne krajobrazy, które doskonale wpisują się w różnorodne gatunki filmowe. Kilka kluczowych produkcji, które powstały w Wałbrzychu, przypomina serwis tvwałbrzych.pl. Rok 1996 i Panna Nikt w reżyserii Andrzeja Wajdy. Jeden z bardziej znanych filmów kręconych w Wałbrzychu, oparty na powieści Tomka Tryzny. Historia 15-letniej Marysi, która przeprowadza się do miasta i zmaga się z trudami dorastania, została sfilmowana m.in. w szkole podstawowej nr 22 przy ulicy 11 listopada w Rynku oraz na Piaskowej Górze. Wałbrzych w filmie ukazano jako miejsce kontrastów. Z jednej strony szare, postindustrialne, z drugiej tętniące młodzieńczą energią. W produkcję zaangażowano ponad 400 statystów z miasta i okolic. Ciemno, prawie noc. To produkcja z 2019 roku w reżyserii Borysa Lankosza. Ekranizacja nagrodzonej nagrodą Nike powieści Joanny Bator to mroczny kryminał z elementami baśniowymi. Film, którego akcja rozgrywa się w Wałbrzychu, opowiada o dziennikarce Alicji Tabor, która bada tajemnicze zaginięcia dzieci, w tej roli Magdalena Cielecka. Zdjęcia kręcono m.in. w Zamku Książ, gdzie zarejestrowano widowiskowe sceny wkroczenia Armii Czerwonej i pogrzebu księżnej Daisy. Wałbrzyskie plenery, w tym teraz zachodni zamku, dodały filmowi niepowtarzalnego, ponurego klimatu. Produkcja numer 3 to Komornik w reżyserii Feliksa Falka, produkcja z 2005 roku. W tym poruszającym dramacie główną rolę zagrał wałbrzyszanin Andrzej Chyra, wcielając się w bezwzględnego komornika, który przechodzi moralną przemianę. Film kręcono w różnych częściach miasta, które posłużyły jako tło dla opowieści o ludzkich dramatach w realiach polskiej prowincji. Wałbrzych został ukazany jako miasto borykające się z problemami społeczno-ekonomicznymi, co nadało produkcji autentyczności. 4. Sztuczki, 2007 rok i film w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego. Ciepła, kameralna opowieść o rodzeństwie próbującym wpłynąć na los za pomocą drobnych sztuczek została sfilmowana głównie w wałbrzyskich dzielnicach Biały Kamień i Podgórze. Plenery obejmowały ulice Daszyńskiego, Andersa, Niepodległości oraz okolice wiaduktu kolejowego. Film zdobył uznanie na festiwalach, a Wałbrzych ukazano w nim jako miejsce pełne codziennych ludzkich historii. Ja gorąco od siebie polecam ten tytuł ze względu na ścieżkę dźwiękową. To prawdziwy smaczek dla miłośników muzyki. Propozycja numer 5 to Strefa Interesów z roku 2023 w reżyserii Jonathana Glazera. Ten polsko-brytyjsko-amerykański film, nagrodzony dwoma Oscarami za najlepszy film międzynarodowy i najlepszy dźwięk, opowiada o życiu rodziny komendanta Auschwitz-Birkenau. Sceny eleganckiego balu kręcono w 2022 roku w sali Maksymiliana Zamku Książ, który posłużył jako tło dla kontrastującej z horrorem obozu codzienności. Diabeł, 1972 rok, premierę miał w 1988 film w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Kontrowersyjny horror kostiumowy z udziałem m.in. Wojciecha Przoniaka i Małgorzaty Braunek kręcono także w Zamku Książ. Film z powodu cenzury miał premierę dopiero po 16 latach, ale jego mroczna atmosfera idealnie współgrała z historycznymi wnętrzami tego obiektu. Trendowata to film siódmy z 1976 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana, klasyczny melodramat na podstawie powieści Heleny Mniszkówny, w którym Zamek Książ odegrał kluczową rolę. Sceny Garden Party ordynata Michorowskiego kręcono na tarasie wodnym i zachodnim, a malownicze plenery zamku dodały filmowi romantycznego splendoru. Ósma produkcja to Akademia Pana Kleksa z 1984 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. Kultowa filmowa baśń dla dzieci oparta na powieści Jana Brzechwy wykorzystała książańskie punkty widokowe, m.in. Grób Olbrzyma, skąd roztacza się panorama na Zamek Książ. Jak czytamy dalej, Wałbrzych gościł także zagraniczne ekipy, m.in. z Egiptu to film Arabian Nights z 2015 roku i z Indii Saptagiri Express to już rok 2016.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my wracamy do tematu, który rozpoczęliśmy kilka minut temu. Wracamy do naszego gościa. Jest nim, przypomnę, starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski. Rozmawiamy o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. To pionierska impreza, która wystartuje w naszym regionie we wrześniu. Sprawdźmy, co jeszcze ciekawego będzie działo się w jej ramach.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
5: W muszli koncertowej będą się odbywały koncerty, dodatkowo będą różnego rodzaju marsze. Przede wszystkim my robimy jako Ziemia Wałbrzyska właśnie ten nasz marsz Nordic Walking. Ten marsz będzie się odbywał na dwóch dystansach. Jeden dystans to jest 6 km dla tych, którzy mają dobrą formę oraz 3 km rodzinny spacer profilaktyczny. Wszystkie osoby, które biorą udział w tym marszu i zgłaszają się, biorą udział oczywiście w losowaniu nagród, bo przewidujemy różnego rodzaju nagrody związane z voucherami na badania, konsultacje dietetyczne, fizjoterapeutyczne, zabiegi, a także różne gadżety sportowe, jak ciśnieniomierze, opaski sportowe. Losowanie będzie się odbywało po tych dwóch marszach i w zasadzie będą losowane numery startowe, więc wszyscy uczestnicy, którzy będą chcieli wziąć udział w spacerze lub w tym dłuższym dystansie Marsz po Zdrowie 6-kilometrowym, będą brali udział aktywny w losowaniu tych nagród. Dodatkowo przewidzieliśmy różnego rodzaju atrakcje, które będą w trakcie tego marszu się odbywały. Będą to różnego rodzaju zadania zadania do wykonania związane ze zdrowiem, a także przewidujemy takie drzewo profilaktyki, żeby każdy mógł się zadeklarować, co chciałby poprawić w swoim życiu dla lepszego zdrowia, które miałoby być.
1: Ta profilaktyka dzisiaj ma wiele form, ale mam nieodparte wrażenie, że tą najistotniejszą, tym najważniejszym elementem, o którym pan też wspomniał, jest wczesna diagnostyka. Jeśli chodzi o ten wrześniowy festiwal, czy wiemy już, czy ewentualnie możemy zdradzić, w jakich obszarach ta diagnostyka będzie się tam pojawiała, jeśli chodzi o jakieś konkretne specjalizacje na przykład, czy formę?
5: Na pewno promocja profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, kuracjoszy, seniorów. Także upowszechnianie wiedzy o zdrowiu fizycznym i psychicznym poprzez prelekcje, warsztaty i różnego rodzaju konsultacje. Będziemy też mówić i pokazywać rolę uzdrowisk w profilaktyce zdrowotnej i budowaniu dobrostanu mieszkańców. Na pewno będziemy promować nasze tereny, które służą do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także różnego rodzaju prelekcje, spotkania z ekspertami, warsztaty i zajęcia praktyczne, będą konsultacje zdrowotne, będą aktywności sportowe i ruchowe, elementy terapii i rehabilitacji, będą też wydarzenia kulturalne, koncerty, muzykoterapia, więc na pewno pomiar ciśnienia. Także no, myślę, że będzie można zrobić różnego rodzaju testy i związane z tym, nie wiem, pomiar tkanki tłuszczowej na przykład, BMI sprawdzić i tak dalej.
1: Troszkę czasu jeszcze pozostało do samego wydarzenia, więc zakładam, że pewne szczegóły jeszcze się dopinają, chociaż trzon tego programu już znamy. Jeśli chodzi ewentualnie o osoby, które chciałyby się zaangażować we współtworzenie tej inicjatywy, czy jest jeszcze taka możliwość, czy ta furtka jest otwarta, czy generalnie plan i zamysł tego wydarzenia jest już zamknięty?
5: Nie, w zasadzie formuła jest cały czas otwarta, bo cały czas tworzymy ten cały harmonogram, który ma się odbywać. W 10 na przykład będą przede wszystkim prelekcje, warsztaty, spotkania z lekarzami, którzy przyjadą i z Wrocławia, i ze Szpitala Górniczego Alfreda Sokołowskiego z Wałbrzycha, a także już w tamtym tygodniu chciał do nas dołączyć też Szpital Wojskowy na przykład z Wrocławia, więc myślę, że aktywnie cały czas dbamy o to, aby jak najwięcej osób i jak najwięcej instytucji mogło się w to włączyć, bo uważam, że im więcej osób i instytucji będzie towarzyszyło temu wydarzeniu, tym to wydarzenie będzie miało większy prestiż, tym to wydarzenie będzie mogło promować w zasadzie każdego, bo każdy, który włącza się, robi to jak gdyby nie dla pieniędzy i nie dla zysku, tylko po to, żeby poprawić profilaktykę, żeby zwiększyć ilość badań, żeby nasze społeczeństwo było zdrowe i żeby mogło dalej służyć swoim bliskim i znajomym.
1: Zapraszamy więc do Szczawna we wrześniu, więc można byłoby powiedzieć, że wydarzenie o skali lokalnej, ale z tego co wiem, z tego co słyszałem, to aspiracje są nieco większe, by ta ranga z czasem rosła i wydarzenie było wydarzeniem o skali troszkę szerszej, nie tylko lokalnej wałbrzyskiej.
5: Tak, bo my w zasadzie nie tylko jedno wydarzenie, które będzie się odbywało na ziemi wałbrzyskiej, bo rok 2026 jest całym rokiem profilaktyki na terenie powiatu wałbrzyskiego i także już na przykład oprócz tego, że będzie to we wrześniu właśnie ten festiwal, to od początku miesiąca powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która też jest u nas w Starostwie, realizuje różnego rodzaju inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym. Działania te przede wszystkim koncentrują się na dobrostanie psychicznym dzieci i młodzieży, wzmacnianiu kompetencji wychowawczych rodziców, podnoszeniu kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnego rozpoznawania trudności emocjonalnych i reagowania na sytuacje kryzysowe. W planach jest także kampania informacyjna powiatu wałbrzyskiego dotycząca profilaktyki, zdrowych nawyków i aktywności fizycznej. Działania te odbywają się oczywiście przez cały rok i skierowane są do wszystkich grup wiekowych naszych mieszkańców. To jest jak gdyby taki cały spójny program całoroczny, ale oczywiście przy wszystkich wydarzeniach, które będą się odbywały na terenie powiatu wałbrzyskiego, staramy się integrować i prosić naszych burmistrzów, włodarzy, wójtów, aby przy organizacji każdego rodzaju imprezy na terenie powiatu wałbrzyskiego zawsze odbywały się jakieś zajęcia związane z promowaniem profilaktyki zdrowego, aktywnego trybu życia.
1: Jednym z ważniejszych elementów tego całego programu, całorocznego programu, będzie właśnie Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na koniec przypomnijmy, kiedy się spotkamy, data, miejsce, to są te informacje, które powinniśmy zapamiętać.
5: Cały festiwal na dzień dzisiejszy odbywa się oczywiście od 10 do 13 września na terenie Szczawna Zdroju. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i cały Dolnoślązaków właśnie do tego wydarzenia. Będzie nam bardzo miło, gdy będziecie u nas gościć. Postaramy się pokazać Wam piękną ziemię wałbrzyską.
1: A to zaproszenie do mieszkańców Wałbrzycha i całego regionu oraz gości, turystów kierował Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego.
3: Kryminalny Wałbrzych.
1: Chciała skorzystać z ulgowego przejazdu, a skończyło się interwencją policji. Policjanci Komisariatu II Policji w Wałbrzychu zatrzymali w minionym tygodniu 21-letnią mieszkankę Poznania, która posługiwała się fałszywym dokumentem. Do zdarzenia doszło 21 maja na terenie dworca Wałbrzych Miasto. Około godziny 15.40 dyżurny Komisariatu II Policji w Wałbrzychu otrzymał zgłoszenie od konduktora pociągu, który nabrał podejrzeń co do autentyczności legitymacji szkolnej okazanej przez jedną z pasażerek podczas kontroli biletów. Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy wylegitymowali 21-letnią mieszkankę Poznania. Ustalili, że kobieta posługiwała się dokumentem rzekomo wystawionym przez jedną z poznańskich szkół policjalnych. Legitymacja wzbudziła jednak szereg wątpliwości. Była wypłowiała, posiadała niewyraźne nadruki, a dane i oznaczenia odbiegały od oryginalnych dokumentów tego typu. Mundurowi skontaktowali się telefonicznie ze szkołą, która miała legitymację wystawioną. Pracownik placówki poinformował, że wskazany numer dokumentu nie figuruje w ewidencji szkoły i 21-latka nigdy nie była jej uczennicą. Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi, a legitymację zabezpieczono do dalszego postępowania jako dowód w sprawie. W minioną sobotę 21-latka usłyszała zarzut posługiwania się podrobionym dokumentem, do którego się przyznała. Wyjaśniła, że legitymację zakupiła przez internet, żeby skorzystać z ulgowego przejazdu. Teraz sprawą zajmie się sąd. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.
3: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Kino warto odwiedzać regularnie. Doskonałą ku temu okazją jest oczywiście weekend, ale jeśli nie macie czasu tym razem, to te filmowe zaległości będzie można nadrobić także w nadchodzącym tygodniu. Nowości mamy dwie na ten najbliższy tydzień, a wśród nich m.in. Milcząca przyjaciółka w reżyserii Ildiko Enyedi. W centrum Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego stoi majestatyczny miłożąb japoński. Niemy świadek losów trojga ludzi, których życie zmienia się w jego cieniu. Młoda kobieta walczy o miejsce w zdominowanym przez mężczyzn świecie nauki. Zagubiony student próbuje odzyskać równowagę po życiowym kryzysie, a neurolog z Hongkongu zaczyna podważać własne racjonalne przekonania. To opowieść o czasie, pamięci i subtelnych więziach między człowiekiem a naturą. O tym, że czasem to, co najważniejsze, dzieje się właśnie w ciszy. Milcząca przyjaciółka to jedna z propozycji wałbrzyskiego kina. No a jeśli wolicie kino akcji, to na ekranie są także Zawodowcy w reżyserii Gaja Ricciego. Eve, działająca w szarej strefie, specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów, otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się już jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje od lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, załatwienia sprawy i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na takie ewentualności, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków. jaki będzie finał tego starcia, to sprawdzicie, wybierając się na film pod tytułem Zawodowcy. A jeśli nie kino, to może teatr, tym bardziej, że sporo ma nam do zaoferowania w najbliższych dniach scena, a w zasadzie obie sceny Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego. Ten weekend to niewyczerpany żart Krzysztofa Popiołka, no a czerwiec otworzymy głośnym spektaklem, bardzo mocnym, jeśli chodzi o jego wydźwięk, spektaklem Palaczka. To jedna z ostatnich premier wałbrzyskiej sceny, przedstawienie, które zobaczymy na scenie kameralnej. Spektakl pokazujący, jak łatwo przemoc może stać się procedurą, a człowiek jej wykonawcą. Wystarczy tylko jeden czynnik. Wystarczy to, że swoje działania i przekonania nazwiemy koniecznym porządkiem. Mocna propozycja i konsekwentna kontynuacja poszukiwań teatru wokół doświadczenia wojny i mechanizmów przemocy. To odważne doświadczenie performatywne, w którym ciało zostaje poddane procesom na granicy ruchu i bezwładu. Ten spektakl 3 czerwca na scenie kameralnej będziecie mogli zobaczyć, czyli w najbliższą środę. 2 pokazy o godzinie 11 i 20. A kolejne propozycje to m.in. sceny z życia pobożnych mieszkańców Waldenburga w reżyserii Jacka Jabrzyka 5 czerwca. Dzień później również powrócimy na scenę kameralną ze spektaklem Czy pingwiny mają kolana w reżyserii Anety Groszyńskiej. To 6 czerwca. A oprócz tych 2 tytułów, które jeszcze w repertuarze będą się pojawiały, na scenie jest również Zwycięstwo, czyli spektakl muzyczny, który swoją premierę miał 6 lipca 2025 roku na scenie kameralnej. To Zwycięstwo do repertuaru powraca 13 czerwca o godzinie 17. Natomiast wieczorem na dużej scenie spotkamy się na spektaklu Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty. To grudniowa premiera roku 2025. No i spektakl, w którym Wałbrzyski Teatr po raz drugi sięgnął po dramat Pawła Demirskiego. Prapremiera odbyła się 30 maja 2008 roku na scenie kameralnej w reżyserii Moniki Strzępki. Teraz nieco inna odsłona tego tytułu, więc Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty, to kolejna propozycja w czerwcu. I to wszystko w tym odcinku programu Tydzień w Wałbrzychu. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Kończymy jak zwykle artystycznie. No a ja zapraszam na kolejne wydania tego magazynu. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
3: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
6: Radio Złote Przewoje.
7: Radio Złote Przewoje.

0: lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
7: Jak zwykle o tej porze na antenie Radia Złote Przeboje 91,8 FM zaczynamy program Tydzień w Wałbrzychu. To jest audycja, której, jak sama nazwa wskazuje, celem jest podsumowanie tego, co działo się w mieście, co działo się w regionie. Będziemy poruszali tematy ważne i mam nadzieję ciekawe dla mieszkańców Wałbrzycha. Troszkę o mapach dziś będzie, a dokładniej o dokumencie, jakim jest plan ogólny miasta Wałbrzycha.
8: Wskazuje ogólne rozmieszczenie poszczególnych funkcji na terenie miasta. W każdej funkcji są rozpisane profile podstawowe i profile dodatkowe. W większości przypadków, szczególnie jeśli chodzi o strefy, w których są przeznaczone pod zabudowę, na przykład mieszkaniową, są też wskazane podstawowe wskaźniki urbanistyczne.
7: Jakie? To zdradzimy Wam już za chwilę. Za moment także usłyszymy się z Bogdanem Widawką. Przegląd wydarzeń tygodnia to stały element naszej audycji, a w nim dziś m.in. dobre wieści ze specjalistycznego szpitala imienia dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
9: To przełomowy moment dla medycyny w naszym regionie, a przede wszystkim dla pacjentów onkologicznych. Niedawno uroczyście otwarto innowacyjną pracownię biologii molekularnej.
7: To wydanie programu Radia Złote Przeboje to także zaproszenie do Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego, gdzie w nadchodzącym tygodniu na scenie kameralnej zobaczycie spektakl Palaczka.
10: Traktujemy ten spektakl jako taki głos w opowieści, którą w teatrze prowadzimy już od dłuższego czasu na temat bardzo trudnych zdarzeń, bardzo trudnych sytuacji, które dzieją się w historii ludzi, w historii XX wieku, w historii miejsca, w którym jesteśmy, czyli Europy, a dotyczą wojny, zagłady, Holokaustu.
7: Ten temat już za chwilę, a teraz czas na pierwszego dziś gościa.
6: Tydzień w Wałbrzychu.
8: Dzień dobry, nazywam się Lidia Wrońska, jestem inspektorem w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Biurze Zarządzania Strategicznego Funduszy Europejskich Planowania Przestrzennego i Rozwoju Miasta. My w Referacie właśnie zajmujemy się koordynacją nad pracami planem ogólnym miasta Wałbrzycha.
7: No i właśnie o tym dokumencie będziemy rozmawiać. Na dobry początek taka definicja się przyda. Co to takiego jest? Plan ogólny miasta Wałbrzych, co to jest?
8: Plan ogólny miasta Wałbrzycha jest sporządzany w jego granicach administracyjnych, czyli jest sporządzany dla całego miasta, z wyłączeniem terenów zamkniętych, ustanowionych przez Ministerstwo Obrony. I u nas na naszym terenie jest jeden taki teren, więc po prostu w tym miejscu mamy dziurę. Jest to dokument, który jest aktem prawa miejscowego. Jesteśmy zobligowani do sporządzenia, uchwalenia oraz opublikowania do końca czerwca tego roku, zgodnie z ustawą, tego dokumentu. Jest on też podstawą do wszystkich sporządzanych miejscowych planów oraz ich zmian, a także będzie podstawą do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Więc tak naprawdę będzie najważniejszym dokumentem planistycznym po jego uchwaleniu na terenie naszego miasta.
7: Z jaką częstotliwością ten dokument jest uchwalany, aktualizowany?
8: Na dzień dzisiejszy jest to jego pierwsza wersja, zgodnie z nowelizacją ustawy z 2023 roku. Każda gmina jest właśnie zobligowana do sporządzenia tego dokumentu i jest jego pierwsza wersja, więc ciężko mi teraz powiedzieć, na jakich zasadach i w jakim okresie będzie on ewentualnie zmieniany. To się dopiero okaże, jak go uchwalimy. Zaczną być procedowane wszystkie dokumenty pozostałe już na jego podstawie.
7: Czego mieszkańcy Wałbrzycha z tego dokumentu się mogą dowiedzieć? Jakie informacje są tam zawarte?
8: Plan ogólny, tak jak jego nazwa wskazuje, jest ogólny, czyli wskazuje ogólne rozmieszczenie poszczególnych funkcji na terenie miasta. W każdej funkcji są rozpisane profile podstawowe i profile dodatkowe. W większości przypadków, szczególnie jeśli chodzi o strefy, w których jest przeznaczone pod zabudowę, na przykład mieszkaniową, są też wskazane podstawowe wskaźniki urbanistyczne, czyli na przykład powierzchnia biologicznie czynna, wysokość zabudowy w tych strefach, gdzie jest zabudowa dopuszczona.
7: Czyli wniosek jest taki, że w zasadzie jako mieszkańców Wałbrzycha nas wszystkich powinien ten dokument interesować, bo bezpośrednio każdego z nas dotyczy.
8: Tak, dotyczy każdego właściciela nieruchomości, który w Wałbrzychu, każdego przedsiębiorcę, który prowadzi w naszym mieście działalność, wszystkich tych, którzy mają styczność z jakąkolwiek nieruchomością na terenie naszego miasta.
7: Więc dotyczy to nie tylko tego, co posiadamy, ale także tego, co jest wokół nas, a bardzo często jest to może nie istotniejsze, ale równie istotne jak nasza własność.
8: Dokładnie. Oprócz tego, że jakby interesuje nas nasze miasto, także mamy do czynienia z planami ogólnymi gmin sąsiednich, które też są, przynajmniej część z nich proceduje tego typu dokumenty. I tak jak pan wspomniał, dotyczy to też istniejących właścicieli, ale też tych osób, które byłyby zainteresowane nabyciem takiej nieruchomości na terenie miasta. Bo jakby na tej podstawie będą na przykład sporządzane akty notarialne. Tak na dzień dzisiejszy nam się wydaje, że w przyszłości będą tam wpisywane informacje na temat planu ogólnego. Jeśli chodzi o wartość nieruchomości, to na dzień dzisiejszy nie jest plan ogólny podstawą do wyceny nieruchomości. Są plany miejscowe, są podstawą do szacunku wartości nieruchomości. Jak to się rozwinie w przyszłości, jakie pojawi się orzecznictwo w tej kwestii, no to jeszcze nie wiemy.
7: No właśnie, ci, którzy z tematem się znali dotychczas, to na myśl przychodzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, teraz plan ogólny. Czy to są dwa różne dokumenty, dwa aktualnie obowiązujące? Jak to będzie działało?
8: Wszystkie dokumenty, to są dwa różne dokumenty. Wszystkie miejscowe plany, które na ten moment obowiązują w mieście, one będą dalej obowiązywać i dalej zachowają swoją jakby moc prawną. Dopiero w momencie, kiedy będziemy chcieli zmienić dany plan miejscowy, a już będzie obowiązywał plan ogólny, to ten plan miejscowy, jego zmiana będzie musiała być zgodna właśnie z planem ogólnym.
7: Często jest tak, że jeśli nie na co dzień korzystamy z tego typu informacji, no to może się okazać, że to dla nas czarna magia, więc pewnie w takiej pigułce, ale jednak postaramy się Państwu i mieszkańcom Wałbrzycha troszkę ten wątek przybliżyć, zaczynając od tego, gdzie ten plan możemy znaleźć.
8: Na dzień dzisiejszy projekt planu ogólnego możemy znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Planowanie Przestrzenne, Plan Ogólny, i tam jest podzielony na poszczególne etapy procedury. Chciałam tylko zaznaczyć, że zgodnie z ustawą jesteśmy zobligowani do przygotowania tego planu ogólnego tylko i wyłącznie w formie cyfrowej. Więc na pewno nie będzie wersji papierowej jako dokumentu obowiązującego. Wersja papierowa znajdzie się w uzasadnieniu do planu ogólnego, który nie będzie podstawą wydawania jakiejkolwiek decyzji administracyjnej. I staramy się zawsze pokazać, w jaki sposób najprostszy, najszybszy można się zapoznać z tym dokumentem. Ministerstwo dla każdego naszego obywatela kraju przygotowało taką specjalną przeglądarkę, w której można po ściągnięciu pliku z naszej strony po prostu sobie go tam wrzucić. Jeśli serwery nie będą przeciążone, to po prostu on się nam pokaże w formie mapy cyfrowej. Tak jak zawsze mamy do czynienia na przykład z mapami na Google'ach lub na Geoportalu Krajowym, to mniej więcej będzie to podobnie wyglądać.
7: A jak będzie z poziomem trudności? Bo moglibyśmy taką hierarchię zrobić, że z mapami Google'a sobie raczej radzimy, bo są intuicyjne. Geoportal to może być już taki kolejny level znajomości tematu, a jak będzie z planem ogólnym i tą aplikacją?
8: Myślę, że na początku pierwsze zetknięcie jednak będzie dość problematyczne, więc my zawsze jesteśmy do dyspozycji, można do nas osobiście przychodzić oraz dzwonić, my zawsze pomagamy wgrać każdej osobie ten plik, ale już po pierwszym jakby zetknięciu z tym dokumentem intuicyjnie już każdy wie, że można po kliknięciu w konkretną na przykład nieruchomość wyskakuje taka zwięzła informacja o numerze strefy, nazwie strefy, o podstawowych funkcjach funkcjach i współczynnikach.
7: No dobra, to mamy instrukcję. Ja też o tę instrukcję nie bez przyczyny pytałem, bo ona będzie punktem wyjścia do tego, co działo się dotychczas, czyli konsultacji. To dokument, który powstaje i z mieszkańcami Wałbrzycha był przez ostatnie tygodnie konsultowany. No właśnie, jak wrażenie, jak spotkania, bo tych okazji do dyskusji było kilka.
8: Tak, było kilka. Tak jak wspomniałam, były się też dwa punkty konsultacyjne w ramach dyżurów projektantów. Na każdym z tym spotkaniu pojawiły się zainteresowane osoby, raz mniej, raz więcej. Staraliśmy się, nawet jesteśmy zobligowani do przygotowywania tych spotkań po godzinach naszej pracy urzędowej, więc zawsze jest to przygotowywane po godzinach naszej pracy. Jeśli chodzi o zainteresowanie, to zazwyczaj były to osoby, które były żywo zainteresowane swoimi własnymi nieruchomościami jako właściciel. Zadawały projektantom pytania. Jeśli chodzi o punkt konsultacyjny w ramach dyżuru projektantów, to każdy mógł porozmawiać indywidualnie przy projekcie, przy komputerze. Mam nadzieję, że każdy uzyskał też wyczerpującą odpowiedź na zadane pytania.
7: No właśnie, pytania. Jakie się pojawiały najczęściej? Wątpliwości, obawy, zagadki?
8: No na pewno pojawiały się kwestie tego typu, gdzie znaleźć ten dokument, jak go otworzyć, co oznaczają poszczególne kolory, numery stref. No to tutaj też jesteśmy zobligowani do sporządzenia tego projektu zgodnie z rozporządzeniem. Tam jest wszystko opisane co do kolorów, numeracji stref i jakich funkcji. Każdy, tak jak wspomniałam, pytał o swoją nieruchomość, po co została przeznaczona, a jeśli już miał taką wiedzę, bo sam sobie sprawdził tą funkcję, to zapytał, czy jaka by była ewentualna możliwość zmiany tego projektu na dzień dzisiejszy. W zebraniu tych wszystkich uwag w pierwszej kolejności projektant je po prostu przeanalizuje, sporządzi wykaz i wstępnie rozstrzygnie, czy możemy to uwzględnić lub nie możemy i dlaczego. I dopiero w następnej kolejności będą rozstrzygnięcia już pana prezydenta miasta oraz w przypadku, kiedy pan prezydent rozstrzygnie negatywnie, Rady Miejskiej w momencie uchwalenia tego dokumentu.
7: A o ogólnym planie miasta Wałbrzycha dziś w programie Radia Złote Przeboje opowiadała Lidia Wrońska z Biura Zarządzania Strategicznego Funduszy Europejskich Planowania Przestrzennego i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Trudna, długa nazwa, ale udało się.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
7: Za chwilę kolejne tematy, natomiast najpierw krótka przerwa, bo czas na podsumowanie tego, co działo się w mieście ostatnio. Bogdan Widawka jest już z nami.
9: Witam. Na początku przeglądu wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu zaglądamy do specjalistycznego szpitala imienia doktora Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. To przełomowy moment dla medycyny w naszym regionie, a przede wszystkim dla pacjentów onkologicznych. Niedawno uroczyście otwarto innowacyjną pracownię biologii molekularnej. Inwestycja warta blisko 7,5 miliona złotych całkowicie zmieni oblicze diagnostyki i leczenia raka w Wałbrzychu. Do tej pory wałbrzyska placówka musiała wysyłać próbki do zewnętrznych laboratoriów. Pacjenci na kluczowe wyniki analiz genetycznych czekali tydzień, a nawet dłużej. Teraz skomplikowane i precyzyjne badania będą wykonywane na miejscu, od ręki. Szeroko o tym pisał portal wałbrzych24.com. Policjanci z Wałbrzycha ukarali dwoje uczestników niedawnej kolizji na ulicy Żeromskiego, ponieważ sprawa jest bardzo ważna. Wracamy teraz do tej sytuacji. Kierująca samochodem osobowym potrąciła 17-latka na hulajnodze elektrycznej. Funkcjonariusze nałożyli mandaty karne na oboje kierujących. Nastolatek poruszał się jednośladem bez wymaganych prawem uprawnień. 39-letnia kobieta wyjeżdżała z terenu prywatnej posesji. Nie zauważyła nastolatka jadącego hulajnogą po chodniku i uderzyła w niego. Chłopak nie został poważnie ranny, oboje byli trzeźwi. Kierująca autem dostała mandat w wysokości 1500 zł, a policjanci dopisali do jej konta 10 punktów karnych. 17-latek dostał mandat 200 zł, bo nie miał odpowiednich uprawnień. Przepisy wymagają od nieletnich posiadania karty rowerowej albo prawa jazdy odpowiedniej kategorii w sytuacji, gdy poruszają się hulajnogą. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną albo urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Dzieciom w wieku do 13 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną albo urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 13 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, informuje Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu. Sprawę opisywał dziennik wałbrzych.pl. Zachowajmy bezpieczeństwo podczas wycieczek w góry, apelują lokalne służby. Choć góry sobie do wysokich nie należą, należy pamiętać przy okazji o odpowiednim ubraniu i wyposażeniu. Nie dokarmiajmy też dzikich zwierząt, przestrzega Leszek Paziński, oficer pracowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.
5: Nie powinniśmy się do tych zwierząt zbliżać, nie powinniśmy tych zwierząt dokarmiać, spokojnie przechodzić bokiem i nie dawać po prostu sygnału dla tych zwierząt, że my gdzieś tam obok się znajdujemy.
9: Mówił Leszek Paziński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Ja dodam, że warto mieć przy sobie również telefon z GoPro-wską aplikacją Ratunek. Ta aplikacja jest bezpłatna. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do Igora Kociubińskiego i jego gości.
6: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
7: Bardzo dziękuję, Bogdan. No i wypada zdradzić chyba, kto moim gościem będzie, a jest nim Sebastian Majewski, dyrektor Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego. Szaniawskich z Wałbrzychu. Zaproszenie na spektakl. 28 marca miała miejsce wyjątkowa premiera na scenie kameralnej. Jeśli nie mieliście okazji zobaczyć tego spektaklu, to warto nadrobić zaległości, bo po premierze powraca on w nadchodzącym tygodniu właśnie na scenę kameralną. Ta sztuka pokazuje, jak łatwo przemoc może stać się procedurą, a człowiek jej wykonawcą. Wystarczy, że swoje działania i przekonania nazwiemy takim koniecznym porządkiem. Mocna propozycja i konsekwentna kontynuacja poszukiwań teatru wokół doświadczenia wojny i mechanizmów przemocy. To spektakl Palaczka, ale tutaj oddajmy głos dyrektorowi.
6: Nie możesz tego przegapić.
10: Premiera Palaczki, która w takim szerokim planie inspirowana jest powieścią Ladisława Fuchsa Palacz z Głog, miała miejsce w naszym teatrze, w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego, Szaniawskich z Wałbrzychu, 28 marca tego roku. Był to taki nasz wkład w Międzynarodowy Dzień Teatru. Traktujemy ten

0: przez Angelikę Cegielską, która jakby właśnie swoim kunsztem spowodowała, że opowiadamy jednak o kobiecie, jest właśnie naszym głosem w to, co dotyczy ciałopalenia, Shoah, zagłady, tego, jak ludzie jednak są gotowi bardzo szybko do czynienia zła, a bardzo wolno do czynienia dobra. No i mamy do czynienia ze spektaklem, który opowiada o tym, wykorzystując bardzo mocno wszystkie sposoby i metody teatru fizycznego, teatru ruchu, tworząc taką bardzo precyzyjną strukturę ruchowo, taneczno-fizyczną, która opowiada o procesie ciałopalenia i przyjemności palenia ciała w piecach krematoryjnych.
1: Wspomniał pan o teatralnym głosie, ale właśnie na uwagę zasługuje fakt, że ten głos wydobywa się w cudzysłowie bezgłośnie. Reżyser wspomina o tym, że miał troszkę takie poczucie nietypowości dotknięcia tego tematu, ale w teatrze w Wałbrzychu spotkał się z pełną otwartością na taką formę.
0: Tak, bo oczywiście ja jako dyrektor w pierwszej rozmowie z reżyserem Piotrem Mateuszem Wachem, oczywiście dużo mówiliśmy o tekście, ale i tego tekstu z Fuchsa zostało prawie nic, natomiast została inspiracja i zostało jakby fantastyczne, bardzo ciekawe, bardzo interesujące, bardzo mocna wypowiedź na temat, który jest u Fuchsa, ale wypowiedź oryginalna, konkretnego artysty z konkretnym zespołem wykonawczym.
1: Więc tego ciała najwięcej będzie, ruchu. I nie chcę pytać, jak pan ocenia efekt końcowy, bo mam takie poczucie, że to zawsze jest wyzwanie, żeby ugryźć temat, o którym ciężko powiedzieć słowami w sposób, który tych słów nie zawiera zupełnie. Że jednak tutaj te emocje to jest chyba klucz.
0: Teatr nie opiera się tylko na słowie, to trzeba jakby jasno sobie powiedzieć. I teatr, szczególnie teatr współczesny, szczególnie teatr w Wałbrzychu, nie daje widzowi opowieści, które zawsze da się rozłożyć na czynniki logiki. Bardzo duży procent naszych spektakli jednak opiera się na jakichś naszych indywidualnych doświadczeniach, czyli różnych doświadczeniach, naszej emocjonalności, naszemu odczuwaniu, czyli takich rzeczy, których nie da się zapisać logiką, których nie da się zapisać wzorami logicznymi. I myślę, że te palaczka jest właśnie tego najlepszym przykładem. To znaczy ona dotyka przede wszystkim naszych uczuć, tego, jak ja myślę o ciele, co ja myślę o ciele, co ja myślę o śmierci, co ja myślę o życiu po śmierci, czy ja chcę się poddać kremacji, czy będę chciał kogoś poddać kremacji, czy kremacja jest higieniczna. No to i oczywiście to są pytania, które nie mogą stanowić zamkniętego katalogu, bo każdy sobie na to będzie inaczej odpowiadał, albo inaczej jeszcze mogę powiedzieć, każdy będzie sobie inne jeszcze pytania zadawał. I to jest spektakl, w którym chyba wszyscy czujemy, że nie ma dobrego odbioru. To znaczy ten spektakl, to nie jest spektakl, w którym zadowolony widz będzie znaczył, że spektakl jest dobry. Tutaj możemy i jesteśmy gotowi na widzów, którzy nie wejdą w tą opowieść i będą zbulwersowani jej charakterem. Ale myślę, że do tego spektaklu to jest też bardzo ważne uczestnictwo. On zakłada ekstremalne stany. Myślę, że nie zakłada absolutnie stanu obojętnego. Ale ta ekstremalność wynika z tego właśnie, że tam nic nie jest powiedziane wprost, że tam jakby nie ma postawionej nigdzie kropki. Jest bardzo dużo, bardzo mocnych zdań, ale te zdania są tak prowadzone, że to ja muszę postawić mi kropkę, przecinek, czy też dwukropek, jakby poddać się tej narracji albo jej zaprzeczyć.
1: Kolejne bardzo wymowne zmierzenie się z trudnym tematem w Wałbrzyskim Teatrze. Spektakl Palaczka. To sztuka, o której opowiadał dziś dyrektor Sepp Majewski. Zapraszam bardzo serdecznie na scenę kameralną. Po premierze Palaczka powraca.

0: na deski tej przestrzeni. Jeśli nie macie planów na najbliższy tydzień, to 2 i 3 czerwca to przedstawienie będzie można zobaczyć we wtorek o godzinie 19, w środę o godzinie 20. I tym zaproszeniem z Wami się żegnam. To wszystko w tym wydaniu magazynu Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: Tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Tu Radio Złote Przeboje, dla niektórych pora śniadaniowa, bo to minęła ósma. Zapraszamy na wiadomości.
9: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu, Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
10: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
11: Oddychać nie można tu było. Ten dym wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
9: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
12: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
9: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Nowak Dziokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
13: I definitely have a different feeling going into this match.
14: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
13: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
9: Spotkanie Świątek Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Sobota pochmurna w centralnej i południowej części kraju, na zachodzie najwięcej słońca. Tam 23 stopnie, 21 w centrum, 19 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trzy minuty po godzinie 8:00, niech trochę popada, bo tego deszczu wszyscy potrzebujemy, a najbardziej to roślinność i te lasy, które bardzo suche. A w najbliższej godzinie u nas między innymi relacja z rewelacyjnego koncertu Kombi, na którym wczoraj byłem. A to już perfekt.
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: Fajnie, że jesteście z nami od sobotniego poranka.

Razem z Marquesem trochę tutaj pogwizdałem. 10 minut po 8, tu Radio Złote Przeboje. Patrzę, co się będzie działo fajnego w muzycznym kalendarzu. No, festiwal w Opolu za niecały tydzień od najbliższego czwartku. Sprawdziłem dla was, co się będzie działo. Będą recitale Anny Wyszkoni, Lady Punk i Justyny Steczkowskiej, bo to 30 lat od jej dziewczyny szamana Mija. Będzie także w Opolu widowisko Autobiografia, które poświęcone jest twórczości Bogdana Olewicza. No, sporo tekstów do piosenek Perfektu pisało. Między innymi wysłuchanych przed chwilą Niepokonanych, bo od Perfektu 8 sobie przecież zaczęliśmy. Bogdan Olewicz, mistrz tekstów zapadających w pamięć. No to będzie się działo w Opolu. A teraz u nas na antenie Eurythmics.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: A cappuccino też za 7?
0: Też.
3: A flat white?
0: Też.
3: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje. Akcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
13: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
12: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
14: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje, prawie 8.30 na zegarach. Bardzo ważne ogłoszenie, bo w maju to miesiąc, w którym Beata Kozidrak gości na naszej antenie. No i już jutro niedziela z Beatą Kozidrak. Mogę zdradzić, że muzycznie będą między innymi Dwa serca, dwa smutki, Będzie taka Warszawa, piosenka, do której teledysk kręcono w pewnych specyficznych warunkach, na dachu budującego się jeszcze wieżowca.
1: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy i tak, co tu się w ogóle odbywa?
2: Co to się odbywa?
1: Już powariowali ludzie, nie?
0: No właśnie, więcej wesołych kulis, nie tylko tej historii, tej piosenki, jutro od południa w Radiu Złote Przeboje. Polecamy. Ja polecam teraz Michaela Jacksona. To jest dobre, żeby się dobudzić. Proszę zresztą spróbować samemu.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Depolisty za nami w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj na warszawskim Torwarze odbył się koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk na 50-lecie pracy muzyków. Było pięknie, było kilka razy śpiewane 100 lat. Byli goście specjalni, Mary z Polski. Śpiewała m.in. piosenki Oena. A oklaski dostał też Michał Szpak za Kiedy powiem sobie dość. Były śpiewy z publicznością. Jedna piosenka, Jesteś wolny, idealnie chyba w sumie pasuje na dzisiejszy poranek. A na naszym Instagramie możecie zobaczyć, jaką nagrodę od Radia Złote Przeboje dostał zespół Kombi. Piosenka Nie ma zysku też wczoraj na koncercie była.

Aleksja w Radiu Złote Przeboje próbuje dobudzać nierozbudzonych. Dziewiąta się zbliża w naszych wiadomościach. Za chwilę o tym, że jak ktoś jedzie A1 nad morze, to mu nie zazdrościmy.

0: świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
0: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje. Ostatnia sobota maja. Tak to wygląda. 9 minęła, czas na wiadomości.
9: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
10: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Peteszt, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
9: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
11: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
9: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Sporo słońca na Podlasiu, słonecznie też na Pomorzu i w zachodniopomorskim. Tam powyżej 20 stopni. 24 na Dolnym Śląsku, ale poniżej 20 kresek na południu kraju. Bliżej Małopolski. Tam też deszczowo, a pokropić może również w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Myślę sobie, że trudno tak wstać rano, szczególnie jak wstajemy do pracy. Trudno tak pracować w sobotę. Jest sporo rzeczy, które trudno robić w weekend.
13: Radio Złote Przeboje.
8: O kolejnych opowie Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz.

11 minut po 9. Rokset w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek. Fani Rokset zadowoleni, bo grupa w składzie z Perem Gasle i Leną Philipson wraca na trasę koncertową. Oni już razem ponad 40 koncertów do tej pory zagrali i wczoraj znów zaczęli tour. To taki długi. Od Niemiec zaczęli, a potem będzie Holandia, Skandynawia, Niemcy, Czechy i... I znowu Niemcy. No Polski na razie na tej trasie nie ma. Szkoda, bo jest ponad 40 lokalizacji, no i zazdrościmy sąsiadom. Chociaż trasa też po Ameryce będzie. Cóż, poczekamy, pożyjemy nadzieją, zobaczymy. A to już Elton John i Kiki Dee.

0: sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
1: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
0: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
1: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
0: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie. Bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Reklama.

Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje, czyli człowiek, który śpiewa od lat 70. Jego największa kariera to zaczęła się raczej po tym, jak zaoferowano mu rolę w musicalu o Elvisie Presleyu. A w latach 80. to już nagrywał solowe albumy z takimi przebojami jak Breaking Up My Heart, wysłuchane przed chwilą. Wrzucił ostatnio Shakin na swojego Facebooka występ z lat 80., jak wpada na scenę z fanami, robiąc gwiazdę. I nawet mu to wyszło. No to było niezłe wejście. A teraz urodzony 2 lata przed Stevensem, też w Wielkiej Brytanii, głównie aktor, musicalowy Murray Head, znany głównie szerszej publiczności z Jednej nocy w Bangkoku.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Creator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
10: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
11: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Morwiny są...
13: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
14: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend.
18: Nareszcie sobota.
1: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Złote dziecko muzyki, Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje. Chwila i będzie 10, dokładnie 11 minut. A propos złotych dzieci, to Dzień Dziecka się zbliża, pewnie wiecie, niektórzy może w ten weekend będą świętować. I bardzo dobrze, bo my mamy dla was 500 złotych w akcji Złote Dziecko. Wystarczy, że napiszecie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. To trzeba napisać na naszej stronie internetowej www.radiozłoteprzeboje.pl, czyli można tam trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy, które teraz cieszą się waszym powodzeniem. Czekamy na te zgłoszenia, bo od poniedziałku nagradzamy. 500 zł nawet będzie można wygrać. Ja kiedyś oliwek nie lubiłem. Takie słone były okropne, a teraz uwielbiam. Jem słoikami.

0: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
1: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
0: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
1: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o 10:00 w góry i do lasu. Zajrzymy w tych wiadomościach. Będą ważne doniesienia.
9: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta państwowego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
10: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
9: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
11: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
9: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
12: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
9: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18:00 w Budapeszcie.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Idzie deszcz przez środek kraju, od Pomorza w województwo łódzkie teraz wchodzi, zaraz też na Śląsku mocniej popada. A potem w Małopolsce. Temperatury w miarę przyjemne, 24 stopnie na Dolnym Śląsku, 22 w Poznaniu, 21 w Szczecinie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. 30 maja to dzisiaj. Za chwilę Dzień Dziecka, 1 czerwca. Będę miał dla Was zaproszenia na super zabawę dla całej rodziny. Szczegóły za chwilę.
14: Radio Złote Przeboje.
8: Już mogę zdradzić, natomiast, że numer telefonu się zaraz przyda.
15: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: Zaprasza też Tina Turner.

10 po 10 Alcazar w Radiu Złote Przeboje. No to jako się rzekło, mam 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, ale też park owadów. Polska w miniaturze. No tam naprawdę sporo atrakcji. A wejściówki dam jednemu słuchaczowi czy słuchaczce, żeby sobie rodzinnie pojechali. Proszę tylko zadzwonić i zaśpiewać piosenkę dla dzieci, czy taką, którą się ktoś uczył w szkole i dalej ją pamięta. 22, 4 czwórki i 3 zera. Do 11 czekam na te zgłoszenia. Proszę tu nagrywać się. A ja będę doceniał te najodważniejsze wykonania. Co ja tam jeszcze śpiewałem w szkole podstawowej? Hulali po polu. O, było. No ale czekam na wasze numery. 22 4 4 3 0. A tu Michael... Nie, a tu Łam zaśpiewa. Come in.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Madonna za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: To będzie utwór Without You z 1970 roku, napisany i wydany na płycie grupy Badfinger. Brzmiał ciekawie, lecz sztampowo. Well, I can't forget this evening. Dopiero dwa lata później własną wersję przedstawił Harry Nilsson, który dodał przebojowi więcej emocji. Wtedy utwór stał się numerem jeden w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Oto jak ważne w muzyce są emocje. Oryginalni twórcy kompozycji z powodów prawnych i rozpadu ich wytwórni nie mogli czerpać z utworu korzyści majątkowych, popadli w depresję. Ich kompozycje w historii muzyki przerobiło i opublikowało ponad 150 artystów, w tym w 1994 roku Mariah Carey, która też wlała w piosenkę wiele emocji.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
16: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: w sklepach MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Coldfield, Maggie Rayleigh w Radiu Złote Przeboje. 22 44 30. To jest numer, pod który jeszcze chwilę możecie dzwonić i nagrywać piosenki z dzieciństwa, piosenki dla dzieci, piosenki, które śpiewaliście kiedyś. No to halo, halo.
1: Gdy był mały, to znalazłam go w ogródku i wyglądał jak 49 mózgu.
0: I refren jeszcze prosimy.
1: Razem ze mną kundel buły.
0: I tu jeszcze ktoś?
1: Cebulka, cebulka okrągła jak kulka, buraczka szukała, potańcować chciała.
0: Ale też bardzo ładnie. Jeszcze kilka minut czekam na ostatnie zgłoszenia. Proszę się nagrywać na naszą sekretarkę. Po 11 będę nagradzał te najodważniejsze, najpiękniejsze piosenki dla dzieci, bo zbliża się Dzień Dziecka. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, więc atrakcje dla całej rodziny, bo tam nie tylko park dinozaurów. Oj nie, nie.

0: Piasek i Robert Chojnacki w Radiu Złote Przeboje. 11 się zbliża, za 4 minuty wiadomości, a w nich o wahaniach Trumpa związanych z Iranem.
1: Radio Złote Przeboje.

Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu, a 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę będziemy śpiewać piosenki dla dzieci. Ale najpierw wiadomości o 11:00. W tym momencie 11:00.
6: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu. Nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
7: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
6: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
8: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
9: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
8: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
6: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
5: Przez Warszawę ten deszcz, co teraz jest w Łódzkiem i na Śląsku, to przejdzie dopiero po południu. Ale tak, sporo słońca wszędzie. Temperatury przyjemne powyżej 20 stopni na zachodzie kraju, na wschodzie i nad morzem. Poniżej 20 w Koszalinie, Białymstoku i Częstochowie.
10: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
5: Kacper Sosnowski, witam. A co tam u naszych słuchaczy?
11: Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.
5: Tak, bo dzisiaj śpiewamy piosenki dla dzieci w związku z naszym konkursem. Radio Złote. Już za chwilę będę nagradzał. Dużo zgłoszeń było na naszej sekretarce. Pięknie śpiewaliście, zaraz zobaczymy, kto śpiewał najfajniej. A to Czerwone Gitary ciągle pada. No rzeczywiście, w centrum kraju, w Łódzkiem i na Śląsku. Ciągle.

0: Alizę w głośnikach Radia Złote Przeboje, a Sylwia jest tą osobą, która wygrywa w naszym śpiewającym konkursie i do Sylwii się właśnie dodzwoniłem. Gratuluję, Sylwio!
1: Dziękuję bardzo, a już myślałam, że się nie uda, bo moje dziecko w tle mi przeszkadzało i mówiło, że nie lubi tej piosenki.
0: To jeszcze zaśpiewaj razem i najlepiej poproś dziecko, żeby tam pomagało w tle, o.
1: Hania, musisz mi pomóc, żebyśmy dostały bilety. Nie zgodziła się.
0: 3, 4.
1: Mam chusteczkę haftowaną, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.
0: No pięknie. I okrzyk radości od Hani, proszę.
1: Śmieje, ale troszkę się zawstydziła, ale cieszy się bardzo, bo właśnie w szkole będą mieli przerabiane dinozaury, a my jesteśmy po wizycie na świeżo w Krasiejowie, także zobaczymy sobie drugi park.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje. Zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim jeszcze dzisiaj po południu chyba będą u moich kolegów do zgarnięcia, a na pewno u mnie też jutro w poranku, także proszę słuchać, no bo Dzień Dziecka nam się zbliża, to warto sobie go jakoś zaprogramować.

Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Marki do Media Markt.
1: Co za dzień?
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: To jest radio Złote Przeboje.

Susan Vega i Dena w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, Susan Vega kiedyś tę piosenkę zaśpiewała a cappella, a potem producent muzyczny dodał trochę melodii, dźwięku, zmiksował i cieszymy się tym nagraniem do dziś. Susan Wedze też się podobało. A teraz u nas o 11.30 w Radiu Złote Przeboje Stevie Wonder, który zagrał w Polsce w 1989 roku. Gdzie? Na stadionie dziesięciolecia. I wiecie, że to było 27 maja, czyli właśnie obchodziliśmy 37-lecie, jak dobrze liczę, tego wydarzenia. Ważnego również dla dziennikarza Wojciecha Mana, który z Wonderem zaśpiewał wówczas na scenie. No to wspomina sobie pewnie do dziś. A u nas? Part-time love.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka. Reklama.
8: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Ja już się przepraszam, uśmiecham, bo tutaj Marzena Rogalska zaraz ze swoim gościem. Może niech Marzena sama zapowie.
1: Zapraszam na śliczny, zagraniczny wywiad.
2: Oh my god.
1: Yes, bo normalnie Hollywood prosto.
2: Przyjechało.
1: Do Radia Złote Przyboje.
2: Ja nawet nie potrafię tak mówić, jak mówię.
1: Właśnie, słuchajcie, o co chodzi?
0: No właśnie, Izabela Miko powieje Ameryką, a o co chodzi, to już od 12 obie panie wyjaśnią. Oj, będzie wesoło i pięknie. A jak pięknie pani Iza wygląda, też można sprawdzić na naszym Instagramie.

0: Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje powoli kończy. Jestem kobietą, a za chwilę tu dwie kobiety, Marzena Rogalska i Izabela Miko. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Będzie sporo atrakcji związanych ze zbliżającym się dniem dziecka.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
4: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
3: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
5: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
6: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
3: I MGW ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
7: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
3: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.

0: To jest weekend jak marzenie. Marzenie do nas przyleciało prosto z Hollywood. Izabela Miko. Iza, jakbyś się określiła? Bo właściwie tak się nie zastanawiałam. Tancerka, aktorka, producentka, scenarzystka. Jak ty siebie byś określiła? Artystka? O!
1: Artystka. Po prostu. Szczęśliwa kobieta.
0: No i tym szczęściem Iza nas będzie obdarowywała do 15. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, zacznę od tego, co tak naprawdę jest twoim domem. Czy Polska, czy Stany Zjednoczone, do których wyemigrowałaś jako 15-letnia dziewczyna?
2: Trudno jest to określić, dlatego że w Los Angeles mam swój dom, ukochany swój dom.
1: Pokazujesz go z taką czułością.
2: Ja go tak kocham i tyle serca włożam w ten dom. Natomiast tu mam całą rodzinę. Tu mam też teraz przyjaciół, dzieciństwo, wspomnienia. Też pracuję tutaj raz po raz, także trochę tak żyję w rozkroku, ale muszę powiedzieć, że nie przeszkadza mi to. Ja nie lubię monotonności, nie lubię być znudzona. Ja lubię, jak się cały czas coś dzieje i gdzieś jadę. Ja żyję na walizkach, zawsze tak było. Już trochę tęsknię za domem, bo byłam teraz w Polsce.
1: I teraz mówiąc dom, myślisz o Los Angeles.
2: Los Angeles, ze swoim domem, ze swoim życiem tam, bo byłam tutaj już 3,5 miesiąca, no od 31 stycznia. To jest najdłużej, jak byłam w Polsce od wyjazdu. Miałam 15 lat.
1: Wyrażę po raz kolejny swój podziw, ponieważ wyjechać do Los Angeles i jednak żyć ze swojego zawodu, czyli z bycia aktorką, tancerką, ty sobie jeszcze dołożyłaś pisanie scenariuszy, utrzymywać się tam, mieć swój dom.
2: Utrzymywać dom, bo to jest utrzymać dom, bo to są takie koszty niesamowite.
1: To jest coś wielkiego, dlatego teraz zagram coś optymistycznego. Kasia Kowalska.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Oczywiście Izabela Miko, razem z nami aktorka, tancerka. Izo, mam takie poczucie, że w Polsce nie do końca ludzie wiedzą, co ty tam porabiasz w Los Angeles.
2: Tak, ja też jakby nie jestem taką osobą, która jakby za każdym razem coś tam zrobię, to przyjeżdża mi się chwalę w
1: mediach. Hej, znam Vala Kilmera. Hej, znam Tyra Banks.
2: Ja sobie nie robię zdjęć ze sławnymi ludźmi. Jak jestem z kimś i z kimś rozmawiam, to ja chcę być tu i teraz. I może dlatego też wiele osób takich sławnych lubi ze mną być, bo wiedzą, że ja jakby nie chcę tego wykorzystać w żaden sposób.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko, porozmawiajmy o Coyote Ugly, twoim pierwszym dużym filmie, gdzie zagrałaś mocną, drugoplanową rolę, rolę Kami. Film nosił tytuł w Polsce Wygrane marzenia.
2: To był mój pierwszy casting. To też nie było tak, że ja od razu dostałam tę rolę, bo ja byłam na castingu, potem byłam na 4 różnych castingach i ja dostałam tak zwane callback, czyli następne zdjęcia próbne, castingi do tych ról, do 3 filmów. I dopiero po chyba 2 miesiącach z castingu zadzwonili. Dzień później pakuj walizki, dzisiaj idziesz na 3 casting, ale to będzie już w Los Angeles, bo ja wtedy byłam w Nowym Jorku, mieszkałam w Nowym Jorku. I to było tak, że ja musiałam dosłownie rzucić wszystko, co robiłam, pojechać do domu, spakować się na jedną noc w Los Angeles, przyjechała po mnie limuzyna, nie dlatego, że oni tak chcieli, żeby to była limuzyna, tylko nie mieli żadnego innego samochodu, żeby wysłać, bo to na ostatnią chwilę.
3: Ale to był znak, Iza.
2: Tak, tak.
3: To był znak.
2: I ta limuzyna w ogóle nie mogła nawet zakręcić w tą małą uliczkę, gdzie ja mieszkałam, więc pamiętam, że było takie, co ja tu robię, co się dzieje. Wtedy już tą rolę dostałam, ale to też to się tak szybko nie potoczyło. Natomiast do 2 innych filmów, też tam o tańcu, byłam też blisko. I tym drugim filmem był Save Last Dance, którego nie zagrałam, bo zagrałam w Coyote Ugly, ale potem w 2 zagrałam i grałam główną rolę Sarah Johnson, więc też myślę, że jakby ta rola do mnie wróciła później.
1: To nie przypadek, moja droga, że zagram teraz utwór Snap pod tytułem Rhythm is a Dancer.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabela Miko. Izo, miałeś zaledwie 18 lat w filmie Coyote Ugly, ale tak przepięknym angielskim tam się posługujesz, że brawo ty.
2: Bardzo pracowałam nad tym angielskim, też miałam nauczyciela, ponieważ wtedy jeszcze nie mówiłam dobrze w angielsku. Dobrze w sensie, że świetnie się porozumiewałam, bo już wtedy mieszkałam w Stanach przez 2,5-3 lata. Natomiast akcent był mój okropny, więc musiałam pracować z takim coachem, który mi pomagał, żeby mnie mogli zrozumieć.
3: Radio Złote Przeboje.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Aki do Media Markt.
1: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Reklama. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Pozwól, Izabelo, Izamiko z nami, że wrócę jeszcze raz do twojej pierwszej ważnej roli. Roli Kami w filmie Wygrane Marzenia. Tyra Banks obok ciebie, Maria Bello, Piper Perabo, czyli duże nazwiska. Czy te aktorki były dla ciebie miłe?
2: Dziewczyny nie były super dla mnie miłe, dlatego że dla nich to było, no tak, przyszła jeden casting, pierwszy casting dostała, w ogóle my tutaj w tym biznesie pracujemy ile lat, więc
1: takie?
2: To było troszeczkę... Tak, było to troszeczkę
1: nie,
2: było tego...
1: Ładnie.
2: Taki typu wiesz, że tak przychodzę i na przykład tak
1: za
2: dziewczyny...
1: Za szybko się jej udało.
2: Chociaż one nie wiedziały, że ja pracowałam od dziecka, tak, tylko że byłam w szkole baletowej, sama potem byłam w Stanach, ja to wszystko jakby sobie bardzo na tą szansę, żeby w ogóle być na tym castingu, ja sobie bardzo zapracowałam. Więc ja już pracowałam od samego dziecka.
1: Nikt ci nie dał nic za darmo. I na piękne oczy. I na piękną urodę.
2: Ale to było okej, okay, bo ja byłam w takich sytuacjach, no w szkole nawet baletowej wtedy w Stanach, gdzie też dziewczyny tak się na mnie, z Polski przyjechała jak w obciachowym takim kostiumie, bo ja sobie łatałam sobie rajstopy, nie? Jak miałam dziurę, one sobie kupowały nowe do tego baletu. W takich obciachowych w puentach w ogóle, co ona w ogóle na głowie ma. Więc ja to czułam, więc ja już byłam jakby przyzwyczajona do tego. Mówię, ja tu jestem, robię swoje i tyle.
1: I to jest podejście, które mi się podoba. Czas na muzykę. Paula Abdul.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszą gościnią Izabelą Miko, aktorką, która odpowie na parę pytań. Na przykład, dlaczego wybrała Stany Zjednoczone na swój dom i o życiu w zgodzie z naturą, o byciu eko.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.
3: If she's

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu, a 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Reklama.
6: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
8: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
7: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
9: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
7: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów, startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
10: Pogoda.
7: Niebo częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski, 24 stopnie. Troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
11: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
10: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
12: Cześć, tu Iza Miko. Bardzo się cieszę, że jestem z Wami tutaj w programie W Weekend jak marzenie z Marzeną.
13: Tak jest, z Marzeną Rogalską i my będziemy sobie rozmawiały, o czym my sobie jeszcze, Izabelo, porozmawiamy.
12: O życiu,
13: Tak, o twoim niegasnącym entuzjazmie i przyjmowaniu tego, co przynosi ci życie.
12: Żyję z totalną wdzięcznością i radością w sercu.
13: Bądźcie z nami, wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, kobieto wielu talentów. Jeszcze zapomniałam zapytać, dlaczego właściwie ty się uparłaś na Stany? Na jako miejsce do życia?
2: No ja się nie, w ogóle się nie uparłam na Stany, w ogóle. Właśnie o to chodzi, że ja miałam coś takiego, że coś będę robić gdzieś, ale nie, wiedziałam, że jakoś tak w tej Polsce jakoś tak mi za ciasno było i właśnie te moje marzenia, te zwariowane pomysły, to wszystko nie było nigdy akceptowane. I w szkole baletowej byłam tutaj, ale chodziłam, jeździłam na Biennale, pojechałam do Poznania i tam przyjechał taki choreograf z Nowego Jorku, który nas uczył. I on uczył techniki Balanchina. I wszyscy tak troszeczkę go ignorowali i tak dalej, a ja zostawałam po lekcjach i mówię, dobrze, ale jak to się robi? I miałam 1500 pytań i się tak odnajdywałam w tej takiej bardziej wolnej technice tego tańca. I mówię, słuchaj, ty się tutaj
1: marnujesz.
2: I ja miałam wtedy 14 lat. No i potem on się z mamą skontaktował.
1: Czyli on naprawdę w tobie zobaczył potencjał. No. To nie były przelewki,
2: wykonał. I pojechałam. Okazało się, że ta jego szkoła to jest na Broadwayu, więc to jest taki...
3: Komercha.
2: Tak, więc ja mu powiedziałam, słuchaj, ten poziom nie jest taki wysoki jak u nas w Warszawie. Wiem, on się zdenerwował, mówi tak... Jeżeli ty myślisz, że taki chcesz wysoki poziom, to proszę bardzo, akurat mają castingi do szkoły baletowej tutaj, School of American Ballet w Nowym Jorku. Ja poszłam na ten casting. No i się dostałam do tej szkoły.
1: Twoje opowieści to gotowy scenariusz na film. Mała muzyczna przerwa, Easy Like Sunday Morning. Komodo.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, czy to będzie zbytnie spoufalenie się, jeśli zapytam cię o twoją znajomość z wnukiem Charlie'ego Chaplina, prawdę mówią na mieście, że się spotykaliście?
2: Byliśmy razem przez 2 lata ze sobą, no.
1: To podobno wspaniały artysta.
2: Wspaniały artysta, geniusz. W związku z geniuszem jest bardzo trudne, bo on jakby nie widzi świata poza tym, co tworzy. Ja jestem perfekcjonistka, wszyscy, którzy ze mną pracują, dobrze o tym wiedzą. Uwielbiam to, co robię. Mam niesamowitą pasję. Natomiast moje życie rodzinne to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo ważne, bo ja z tego życia czerpię, żeby być artystką. Jeżeli jestem z osobą, która tylko widzi tą i tylko się spełnia w pracy.
1: No, ale jednak się w tobie zakochał.
2: Nie, no to była miłość. Myśmy mieli przepiękną miłość. I to też, żeśmy się tak rozstali, no wiedzieliśmy, że to nie ma przyszłości. Też poczekaj. Dlatego, że on mieszkał w Paryżu, ja mieszkałam w Los Angeles. Jeździliśmy z powrotem.
1: No to związek na odległość. No. Ale powiedz mi, czy ty byłaś już tak mocna, ukonstytuowana w sobie jako kobieta, że cię nie onieśmielało to, że... To jest wnuk Charlie'ego Chaplina?
2: Nie, ja to w ogóle nie.
1: Robię tą minę.
2: W ogóle. Czy on był wnukiem tego, czy tego? To jest osoba...
1: Charlie'ego Chaplina. So what?
2: W ogóle... To może być Brad Pitt, jeżeli nie będzie, jak nie jest takim partnerem.
1: Hello, jak to będzie Brad Pitt, zadzwoń do mnie. To ja tak przejdę, tak wiesz.

0: wiesz, Izabelo, i Zamiko oczywiście z nami, że jesteś dla mnie prekursorką tematów eko. Przyjeżdżałaś do Polski i nas uświadamiałaś, prawda?
1: No, a teraz już wiemy, że te wszystkie rzeczy, które są zafoliowane z plastiku, to jeszcze mają te microplastics, które wchodzą nas, to już jeżeli chodzi o środowisko, to jest jedna, ale na nasze zdrowie, jaki to ma wpływ.
0: Tak.
1: No ja wiele takich rzeczy tutaj, szczególnie w Polsce, przyjeżdżam i coś tam mówię, coś tego i mówią, nie no głupia, co tam tego, dopiero się po paru latach okazuje, że jest tam w tym dużo prawdy.
0: Tak, ty nawet nie wiesz, jaki wpływ wywarłaś na moje życie.
1: Ale to mnie bardzo cieszy.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Kto zwalcza ból?
10: Woltaren!
9: Kto?
10: Woltaren! Woltaren!
11: Ból szyi po pracy? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko. Izo, ten kto nas słucha i chce rozpocząć swoją ekoprzygodę, od czego może zacząć?
2: Od gotowania w domu, jedzenia w domu i czytania wszystkiego, bo to jest, jak znamy to co jemy, rośliny, komunikujemy się z tym jedzeniem, to już jesteśmy zbliżeni, właściwy kierunek. Aha. Bo to jest i super na ciało, i super, jeżeli chodzi o środowisko. To, co w siebie wkładamy, jest bardzo, bardzo ważne. Jak zaczynamy gotować, zaczynamy czytać etykietki, wszystko się zmienia.
1: Okej, okay. Czyli zanim ty kupisz coś, to najpierw to przestudiujesz, czytasz.
2: Tak. No ja wszystko, ja robię chleb sama i jogurt wegański w domu, więc ja wszystko jakby od zera. Jak potrafię przeczytać składniki, to jem, jak nie, to nic pakowanego staram się nie jeść w ogóle, więc...
1: A jak jesz na planie, jak jesteś
2: No sama pracy? Sobie zazwyczaj przywożę. Albo jak jestem, oni wiedzą,
1: czyli
2: że...
1: Czyli w barobusie Miko nie uświadczysz?
2: No raczej nie. Aha. No wiadomo, czasami nie mam wyjścia, nie? Ale zazwyczaj swoje 90% posiłków to są, które ja sobie sama zrobiłam, wszystko sobie i lubię to robić też.
1: Dzielna jesteś dziewczyna. No,
2: gotuję w słoiki, zamrażam. To też mama mnie nauczyła. Zamrażam, więc zawsze mam dobry swój, na przykład robię wielki gar zupy, zamrażam w słoiki i zawsze mam świeżą zupę.
1: Czas na muzykę Meja, All About The Money.

Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Izabelą Miko i porozmawiamy o więzi z mamą. Czy można mieć w mamie najlepszą przyjaciółkę i jak budować taką więź? Bądźcie z nami.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu, a 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
8: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
7: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
13: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
12: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga Nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG-Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
14: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum. Mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
12: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie przejaśnienia. Możliwe też przelotne opady deszczu i burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie. Izabela Miko i Marzena Rogalska. Izo, jesteś niezwykle pozytywną osobą. Nigdy nie słyszałam, żebyś o kimś źle mówiła. Jak ty to robisz? Taki jest twój pomysł na życie? Żyć bez zazdrości, zawiści?
2: Żyć z wdzięcznością w sercu za wszystko, za wszystko. Ktoś ci wjechał w samochód? Fajnie, ciekawe jestem, może pójdę, kogoś poznam, jak będę naprawiać samochód. A może to było mi potrzebne. Po prostu tak, może to jest takie głupie, tak? Ale to nie ma znaczenia, jak sobie to tłumaczymy, to jest energia.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo, Izamiko oczywiście z nami. Twoja mama jest dla ciebie bardzo ważna. Przyjeżdżasz tu na każde święta. Ty jesteś niesamowicie lojalna. Jesteście bardzo ze sobą związane. Mm-hmm. Bardzo. Mm-hmm. Liczysz się z jej zdaniem. Ona też bardzo o ciebie dba. Czy jest odcięta pępowina, czy nie ma odciętej pępowiny w tym związku?
2: Ale czy ona musi być odcięta?
1: Tego pytania sobie nie zadam.
2: Bo
1: podobno
2: jest,
1: musi.
2: No podobno musi, ale chociaż my się tak strasznie fajnie bawimy. To jest taki... Tyle, ile ja przyjdziałam u różnych terapeutów, ja nad sobą pracuję i jakby nigdy nie było czegoś takiego, jest to toksyczne. Ja się z nikim tak nie śmieję, jak z moją mamą. I tak jak miałam wybór, żeby z kimś pojechać, no to z mamą pojadę na wakacje. No bo po prostu my się tak bawimy dobrze razem i tutaj tym miesiącem też jakby powodem, dlaczego chciałam zrobić ten program, żeby być z mamą, być oczywiście też z tatą, też tyle czasu z tatą spędziłam teraz w Polsce.
1: Samo to, że pilnujesz tych świąt i tego regularnego bywania, spotykania się z nią.
2: My parę razy dziennie rozmawiamy, to jest w ogóle FaceTime, no non-stop, także jest ktoś, kto o nią dba, bo ja non-stop, ona do mnie dzwoni, ona nie zapina pasów. Jak tylko wiem, że w samochodzie, zapnij pasy. Ja to słyszę,
1: Grażyna, co ty w ogóle odpalasz?
2: Ja mówię, to jest, i ona jeszcze się ze mną kłóci, że mówi, no przecież jadę teraz. Ja mówię, no właśnie.
1: Zapnij
2: o
1: pasy.
2: O to chodzi.
1: Zapnijcie pasy, bo teraz będzie Common Art, Don't Leave Me This Way. A my wracamy za chwilę.

0: Izabela Miko, Izo, zaczęłaś też pisać scenariusze. To powiedz proszę, nad czym teraz pracujesz?
1: Trzecią wersję już kończę. Myślę, że skończę za dwa miesiące. Już powstaje ten film 2,5 roku. Mogę uwierzyć, 2,5 roku.
0: I tyle powstają filmy.
1: No, jak
0: tyle
1: się dobrze,
0: rodzą się
1: scenariusze. Tak, jak się dobrze pisze i też, ja chcę jednak, żeby ten film był trochę komercyjny, natomiast nie taki super niszowy, natomiast jest to film o rozwoju duchowym, ale to jest zwariowana komedia.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko z nami.
2: Izuniu, czy ty jesteś już na takim etapie życia w Stanach i jesteś tak zrośnięta z tym krajem, że śnisz po angielsku, czy wciąż po polsku?
3: Ja śnię obrazami. Ja wszystko widzę obrazami. Liczę po polsku. Na przykład jak gdziekolwiek na siłowni jestem czy coś liczę, to po polsku. Więc to jest śmieszne, że po polsku liczę. No, myślę, że po angielsku myślę, jak sobie na przykład układam rozmowę czy coś tam, jak sobie układam rozmowę, no, to mi się wydaje, że ja po angielsku. Łatwiej jest na pewno mi mówić i bardziej elokwentnie mówić po angielsku. To absolutnie.
2: Dobra, nie chciałam wypominać, powiedziałaś odcinek pilotowy, a mówi się pilotażowy. Przecież nie będziesz... Tak, już się to tak stało, że jednak no tak. Angielski jest twoim pierwszym językiem. Znaczy... najczęściej używanym, prawda?
3: No, więc ja czasami takie mówię rzeczy śmieszne po polsku, jak mama mówi, co ty powiedziałaś? Ja mówię, wiesz, o co mi chodzi, no.
2: Aha.
3: Tak jak krem na zmarszczki, to nie powiedziałam, że na zmarszczki, krem na w gniotki.
2: W gniotki? No.
3: Prawda? Zgadza się wszystko.
2: Oczywiście, wiadomo, o co chodzi. No tak, krem na wgniotki. A to śliczne. No tak, ale wiesz, no cały czas nie masz w języku polskim.
3: Tego nie masz. Całe szczęście jeszcze nie ma czegoś takiego.
2: Ale to może przyjść jak na przykład, wiesz.
3: Nie, i mnie się chyba matka by nie zabiła.
2: Grażyna by nie pozwoliła
3: na to. Ona by nie pozwoliła na to.

0: Drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, uprzejma przypominajka o tym, że możecie nas słuchać, być z nami absolutnie wszędzie dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje na wasze smartfony. Pamiętajcie też, że nasza rozmowa w całości będzie tuż po godzinie 15 na YouTubie. Będziecie mogli nas i posłuchać, i zobaczyć. Gorąco z Izabelą Miko zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu, a 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Reklama. Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
16: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, jakie są twoje małe rzeczy, małe rytuały, które sprawiają ci wielką radość?
2: Słuchanie ptaków, które śpiewają. Chcę wiedzieć, co one mówią.
1: A rano to jest kiedy? Która godzina to jest rano u Izabeli? Piąta, trzydzieści?
2: Nie, jestem tak bardzo. Ja chodzę spać koło pierwszej w nocy, niestety 12:01, więc u mnie to jest tak 9:00, powiedzmy.
1: To poproszę, pani tak, pani mówi o zdrowym życiu, a pani się tak późno kładzie.
2: Ja wiem, walczę z tym, walczę. Jestem nocny Marek Koszmarek. Uwielbiam tą nocną porę, dlatego że nikt do mnie już nie dzwoni, to jest czas dla mnie.
1: To też jest czas ciszy, tak. No. Ale poranek też ma piękną ciszę.
2: Piękną ciszę ma i jest przede wszystkim piękną bardzo energię. Zdrowy. Trzeba wychodzić w pierwszej godzinie od wstania, wyjść, żeby słoneczko w źrenice. To jest jedna z najlepszych rzeczy, co można zrobić na swoje zdrowie. Słoneczko w źrenice.
1: Jedna z miłych rzeczy, którą ja w tym momencie zaproponuję, to jest Rick Astley. Together Forever.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: bardzo, to już koniec naszego spotkania. Czego ci życzyć, kochana moja? Czego najbardziej w tym momencie potrzebujesz?
1: Dzień przed wylotem do Los Angeles.
2: Spokoju i też cierpliwości, jeżeli chodzi o mój projekt, bo jestem taka, że już teraz i na wczoraj. Te dwie rzeczy.
0: No bardzo dziękuję.
2: Bo wszystko inne to mam.
0: Wszystko inne.
2: I zdrowa, i szczęśliwa. I...
0: Izabela Miko, dziękuję. Mogłabym z tobą jeszcze rozmawiać sobie tak. Do odlotu samolotu.
2: Do odlotu, tak.
0: I szczęśliwej podróży.
2: Dziękuję.
0: Izabela Miko była z nami.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10. piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
3: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
4: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
5: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
4: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
2: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
2: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
7: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
2: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze. Tu termometry o 15 pokazywały 24 stopnie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

4 minuty po godzinie 15 zaczynamy przyjemną część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek już teraz Smokey.

Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Radio Złote Przeboje.

Autorem tej piosenki jest David Bowie, Iggy Pop. Ta piosenka zrodziła się w 77 roku i na początku, słuchajcie, była to taka mroczna, powolna ballada, ale takiego pazura i energii dodała Tina Turner, która zaśpiewała to razem z Davidem Bowie w 84 roku. To już prawie 12 minut po godzinie 15 razem z wami w to sobotnie popołudnie Radio Złote Przeboje. To teraz zabieram was do cudownego miejsca na świecie, gdzie pachnie na ulicach kuminem, kardamonem i anyżem. Na z uliczek dobiega taki między innymi dźwięk. To Sting, Chep Mami. No trochę orientów puszczam wam przez głośniki.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Sobotnie popołudnie to idealny czas na to, żeby zrelaksować się po całym ciężkim tygodniu pracy i podyrektować takimi cudownymi balladami z lat 80. Genesis Into Deep w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. 30 dzień maja mamy w kalendarzu. No a dziś swoje urodziny świętuje były senator, no i artysta, który będzie nam się kojarzył od zawsze z budką suflera. No i chyba wszystko już jasne. Krzysztof Cugowski świętuje dziś swoje 76. urodziny. Ach, Krzysztofie, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek teraz porabiasz, to ściskamy cię bardzo gorąco, pozdrawiamy, no i życzymy kolejnych cudownych piosenek, bo mamy wielką zawsze przyjemność prezentować twój głos na antenie Radia Złote Przeboje. No a teraz podkręcamy wam to sobotnie popołudnie takimi przyjemnymi dźwiękami, no mam nadzieję, że teraz bioderka będą, o, właśnie tak pracować. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo, lambada.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Kto zwalcza ból?
17: Fundary!
16: Kto?
17: Fundary!
18: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.

To zespół, który już w lipcu rozpoczyna koncerty weekendowe w Las Vegas. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16. Podobno o gustach się nie dyskutuje. No ale taka rozmowa na temat może się naprawdę wam bardzo opłacić. No właśnie, kochani, już w poniedziałek, Dzień Dziecka, powiedzcie nam, czego nie lubiliście w dzieciństwie, ale z czasem uznaliście to za naprawdę fajne. No i macie szansę na to, żeby wygrać 500 zł. Wystarczy tylko już teraz dołączyć do naszej zabawy przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No i czekać w poniedziałek na nasz telefon. Więcej o tej zabawie już teraz możecie także przeczytać na złoteprzeboje.pl. No a skoro mamy weekend, to teraz pora na tak zwaną piosenkę przytulankę. No to jeśli możecie, to gdzieś tam do siebie się lekko przytulcie. Kylie Minogue i Jason Donovan.

0: No to hej, genialny tekst, jeszcze lepsza muzyka, elektryczne gitary i dzieci wybiegły w radiu złote przeboje do takich niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu złote przeboje, które punktualnie o 16. Zostańcie z nami.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
11: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert. Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy dzień rodzicielstwa zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
13: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
12: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła. 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką. mówi obrońca Tomasz Kędziora.
14: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
12: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17:30, a dziś o 18:00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sobotnie popołudnie z niewielkimi przejaśnieniami. Teraz na zachodzie i na północy kraju, gdzie indziej chmury i mogą pojawić się do końca dnia przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej teraz w Koszalinie 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 23. 3 minuty po godzinie 16:00, no to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut będę miał niespodziankę i to dla całej rodziny. Bądźcie z nami, nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje, nawet na sekundę. A na dobry początek piosenka z lat 60. Lubię was w weekend zaskakiwać takimi pięknymi polskimi przebojami. Dajcie głośniej radio. Czesław Niemen i wspomnienie.

To Damo Onan Back w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16, Dzień Dziecka w poniedziałek. No ale my już w ten weekend będziemy świętować ten wyjątkowy dzień. Już teraz mam dla Was jedno zaproszenie, drugie, trzecie, czwarte, w sumie cztery zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Tam można naprawdę fajnie spędzić czas, ale Wy musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie do Waszej rodziny powinny powędrować te cztery zaproszenia. 22 4 4 i 3 0. Czekam na Wasze telefony. No przekonajcie mnie, że to właśnie Wam mam wręczyć te zaproszenia. Może jesteście tak wyjątkową rodziną, na przykład, że codziennie rano, idąc nawet do pracy, do szkoły, śpiewacie je Złote Przeboje. 22 4 4 4 i 3 0. Czekam na Wasze sygnały, a finał naszej zabawy jeszcze przed 17. No a teraz Samantha Fox.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

Jako dziecko marzył o lataniu, jednak na drodze do kariery w lotnictwie stanęła jego wada wzroku. To był George Michael w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, z którą George Michael nigdy oficjalnie nie nagrał wspólnego utworu, ani nawet nie wystąpili razem w żadnym duecie muzycznym na scenie. Przed wami... No i chyba wszystko już jasne. To Madonna.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator, Botanicals, City, Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Jedziemy?
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Tak, sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To był Ricky Martin, za 10 minut będzie 17. Jura Park w Solcu Kujawskim czeka, obok mnie czekają 4 zaproszenia rodzinne. Dzwoniliście pod 22, 4, 4 i 3, 0, no i musieliście mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was ma powędrować aż 4 fantastyczne zaproszenia. Po drugiej stronie telefonu powinien być Maciej. Dzień dobry, Maćku.
1: Jestem, cześć, melduję cię.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś. Z jakiego miasta dzwonisz do nas, jeszcze nam powiedz.
1: Słuchaj, dzwonimy ze Szczecina.
0: Ze Szczecina dzwonicie. To tak. Był taki pan Jarzyna chyba ze Szczecina, jak dobrze kojarzę.
1: No, szef wszystkich szefów.
0: Szef wszystkich, czyli ty jesteś tym szefem wszystkich szefów. No,
1: Jeszcze nie, jestem podwładnym Krzysztofa Jarzyny, tak.
0: Dobra, słuchaj, gdzie cię złapałem o tej porze, co tam porabiasz, powiedz.
1: Słuchaj, próbujemy tutaj dzieciom urządzić przedwczesny Dzień Dziecka, bo niestety wypada w poniedziałek, więc objeżdżamy lodziarnie, paki rozrywki.
0: To karta kredytowa będzie nadszarpnięca, co?
1: No, za chwilę jedziemy na kawę, lody, takie rzeczy.
0: Ale na przyjemnościach się nie oszczędza, Maciej.
1: Na dzieciach. Nie da rady.
0: Na dzieciach i na sobie też, proszę, jest weekend, do tego jest przecież czas, żeby trochę poszaleć, żeby ta karta
1: tak
0: troszeczkę...
1: Tak też robię.
0: No
1: tak
0: właśnie, to bardzo nam miło. Słuchaj, przekonaliście mnie telefonem, bo dzwoniłeś ty, gdzieś tam w tle pojawiał się także twój syn, jak dobrze przypominam sobie, Tymek, i powiedzieliście o tym, że jadąc codziennie z domu do szkoły, słuchacie w samochodzie Radia Złote Przeboje, to muszę zapytać o to jeszcze, jaka jest wasza ulubiona piosenka.
1: No, uwielbiamy Edytę Bartosiewicz, a w szczególności piosenkę Sen.
0: A, no to idealny kawałek na poranek. Tak. Sen, to aż chce się spać, tak, prawda?
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, no to w takim razie, jaką masz liczną tą rodzinę, powiedz mi jeszcze, Maćku?
1: No, mam jeszcze córkę i jeszcze mam żonę, także jest nas czworo.
0: No to słuchaj, Maciej, no to taka fantastyczna, czteroosobowa rodzina będzie mogła spędzić super dzień w Jura Parku w Solcu Kujawskim. 4 zaproszenia są wasze, Maciej!
1: Nie! Bardzo się cieszymy, super, w końcu coś znaliśmy. A jeżeli chodzi o Tymka, to jest najwierniejszy wasz fan. No. Więcej niż połowę swojego życia słucha Radia Złote Przeboje i terroryzuje wszystkich, żeby przełączyć tylko i wyłącznie na Radio Złote Przeboje.
0: To niech terroryzuje do końca świata jeden dzień dłużej. Ściskam was bardzo, pozdrawiam. No i fantastycznego dnia wam życzę jeszcze. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy również. Teraz Redbox i For America w Radiu Złote Przeboje. No takie prezenty i takie numery tylko u nas.

Tak, mam plany, że trudno się oderwać od głośników. Tilaf i Bóg w radiu Złote Przeboje, do takich magicznych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.00.

Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Reklama.
7: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18:00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
9: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
8: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
10: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
8: Tytułu bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
10: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
8: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
11: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
12: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
9: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
8: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Pogodnie mamy teraz na wybrzeżu, między innymi, a także na zachodzie kraju. Gdzie indziej do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze, tam nawet do 24. 3 minuty po godzinie 17:00. No jakby na to nie patrzeć, panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie tutaj będzie, pięknie po godzinie 18:00. Mariusz Strzelmaszczyk obiecał dzisiaj cudowne śpiewające kobiety. Co tu się będzie działo? No ale to za mniej więcej godzinę. Na teraz coś dla facetów i nie tylko. In the Army Now.

Zanim stał się wielką gwiazdą, komponował muzykę do reklam. Kiedyś na pewnym koncercie Frank Sinatra powiedział o nim: on będzie moim następcą. To artysta, którego zna cały świat, no i kocha za takie właśnie cudowne ballady. To Barry Manilow w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 17, a 26 lat temu w Kolonii rodzi się zespół, który nagrywa parę numerów. Ich piosenki błyskawicznie lądują na szczytach list przebojów, a mowa o tym oto zespole. Panie i panowie, przed wami No Angels.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdym

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

Ta artysta, który uzależniony był od futbolu, w czasie tras koncertowych zawsze zabierał ze sobą ekipę i organizował mecze, no i obowiązkowo stadion musiał być oddalony od miejsca, gdzie będzie koncertował, no przynajmniej 1 kilometr. To był Bob Marley w to późne sobotnie popołudnie w radiu. Złote przeboje za 28 minut będzie 18. To teraz zespół, który nie wiem jak wam, ale mi zawsze będzie kojarzył się z dzieciństwem. Pamiętam sobotni wieczór na osiedlu, no z każdego zakątka osiedla dobiegały rytmy tej oto formacji. Przed wami Modern Talking.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
17: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
18: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

I jak dziewczyny się rozpędzą, to naprawdę trudno je zatrzymać. Pointer Sisters w radiu. Złote przeboje za 13 minut. Będzie godzina 18. Jeśli nie macie planów na sobotni wieczór, to już po godzinie 18 rusza czas gwiazd na to wyjątkowe spotkanie dzisiaj z pięknymi, śpiewającymi kobietami. Zaprasza was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru wam życzę ze Złotymi przebojami. No a teraz taka plażowa piosenka w ten późno popołudniowy wiosenny czas. To Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje.

Sobotni prawie że wieczór, bo dobijamy do godziny 18 w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też program Czas Gwiazd i dzisiaj historia Girls Bandów.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
5: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Reklama.
13: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
15: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
16: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
17: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
16: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
14: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
18: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
14: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
19: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
14: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
21: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, to ona zapowiada się w kratkę. Trochę słońca, trochę przelotnych opadów deszczu, natomiast głównie powyżej 20 stopni. I nastał piątek, a dzisiaj w sobotni wieczór historia girls bandów. Spodziewajcie się mnóstwo anegdot o takich grupach jak na przykład Pussycat Dolls, Spice Girls czy też Sugar Babes. Już za moment w Radiu Złote Przeboje.

0: gwiazd w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach. Czas na Sugar Babes. Przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny Keisha, Matuja i Siwon za sprawą menadżera Arona Toma założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. A takie numery jak Round Round, To Lost in You czy też Hole in the Head znał absolutnie każdy. Ale drugą charakterystyczną rzeczą było też to, że skład zmieniał się co chwilę, niczym kadra widzewa Łódź. W pewnej chwili pojawiła się nawet Heidi Range, wcześniej związana z Atomic Kid.

W sumie na swoim koncie mają 8 krążków i miliony sprzedanych płyt. Również krytycy w swoich recenzjach, zwłaszcza przy pierwszych płytach, byli naprawdę przychylni, doceniając to, że dziewczyny bawiły się gatunkami. Tak było w przypadku albumu Taller in More Ways, na którym to znalazł się Push the Button. Sam zresztą znalazłem recenzję, w której to jeden z dziennikarzy powiedział, że ten singiel mogłaby nagrać nawet ABBA. Najciekawsze jest jednak to, że tekst powstał z prawdziwej sytuacji. Keisha podkochiwała się wówczas chłopaku, który kompletnie nie rozumiał jej sygnałów, jakby sam nie wiedział, co robić. No i tak narodził się refren tego utworu. No to słuchamy. Push the Button, Sugababes w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach, no i czas na absolutne królowe, Spice Girls. Historia Spice Girls zaczęła się w 1994 roku w Londynie. Dwaj menadżerowie, Bob i Chris, chcieli stworzyć żeński odpowiednik popularnych wtedy boys bandów. Sami zresztą zamieścili ogłoszenie w branżowym magazynie, no i na przesłuchaniach pojawiło się ponad 400 dziewczyn. Spośród nich wybrano 5. Mel B, Mel C, Jerry, Victoria i Michelle, która nie pobyła długo, bo w jej miejsce wskoczyła drobna blondynka, czyli Emma. Początkowo nazywały się Touch, ale kompletnie to się dziewczynom nie podobało i poprosiły menadżerów o zmianę. Debiutancki album Spice sprzedał się w gigantycznym nakładzie, ponad 30 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ich sukces był jednak czymś więcej niż muzyką. Spice Girls praktycznie zdominowały kulturę końca lat 90. Miały własny film Spice World, lalki, ubrania, napoje, gry i niezliczoną liczbę gadżetów. Były wszędzie, od MTV po tabloidy, a ślub Victorii z najbardziej popularnym wówczas piłkarzem na świecie, a więc Davidem Beckhamem, był podsumowaniem całego szaleństwa. Yeah!

W 1996 roku w opuszczonym Grand Hotelu przy londyńskiej stacji metra nakręcono teledysk do singla Wannabe, utworu, który dziewczyny same wybrały na swój pierwszy potencjalny hit. I miały nosa, bo kawałek stał się numerem 1 w 37 krajach i do dziś puszczany jest w wielu stacjach radiowych, również w złotych przebojach. Yeah!

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Grupę założyły trzy przyjaciółki: Sara, Karen i Siobhan. Sara i Karen znały się jeszcze z dzieciństwa w Bristolu w Anglii, a z kolei podczas studiów trafiły na pochodzącą z Irlandii Siobhan. Razem chodziły na koncerty i obracały się też w środowisku punkowych muzyków, między innymi Sex Pistols. Zresztą perkusista tej grupy, Peter Cook, pomagał im nagrać pierwszy singiel. Zespół posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą liczbą singli na brytyjskich listach przebojów w historii. Między 1982 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do topowej 50 UK Chart. Piosenka Venus w wykonaniu Bananarama to cover przeboju holenderskiej grupy Shocking Blues z 1969 roku. Co ciekawe, dziewczyny śpiewały tę piosenkę już dużo wcześniej na próbach i koncertach, ale oficjalnie nagrały ją dopiero w 1986 roku i bardzo dobrze, że to zrobiły. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: sama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: 19. Wybiła sobota i program Czas Gwiazd, w którym dzisiaj przyglądamy się girls bandom. Już za chwilę m.in. historia takich grup jak The Bangles czy też Atomic Kitten.

0: Podcast.
1: W Radiu Złote Przeboje czas na Salt and Pepa, a więc jedną z najważniejszych kobiecych grup, które łączyły hip-hop z muzyką popową. Grupa powstała w 1985 roku w Nowym Jorku. Tworzyły ją Sheryl James i Sandra Denton, które poznały się podczas studiów. Od początku wyróżniały się pewnością siebie, poczuciem humoru i bardzo odważnymi tekstami. Album Very Necessary z 1993 roku sprzedał się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie i przez lata pozostawał najlepiej sprzedającym się rapowym albumem kobiecego wykonawcy.

Ale wracając do wizerunku i przekazu Salt and Pepa, były też jednymi z pierwszych artystek rapowych, które otwarcie mówiły o bezpiecznym seksie, a także o prawach kobiet. Dla wielu młodych słuchaczek stały się symbolem niezależności i odwagi. Ba, to one inspirowały potem takie artystki jak Missy Elliott, Lil' Kim czy też Cardi B.

Singiel Let's Talk About Sex można uznać, że był ówczesnym WDŻ w szkołach. W czasach, gdy o bezpiecznym seksie, HIV-ie, AIDS mówiło się bardzo ostrożnie, dziewczyny postanowiły podejść do tematu otwarcie. Powstała nawet specjalna wersja utworu zatytułowana Let's Talk About AIDS, która miała promować edukację dotyczącą HIV. Muzycznie numer był mieszanką hip-hopu, dance i popu, dzięki czemu trafił zarówno do klubów, jak i stacji radiowych. No to posłuchajmy już teraz w radiu Złote Przeboje. Salt and Pepper, Let's Talk About Sex.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje The Bangles, czyli jeden z najważniejszych kobiecych zespołów rockowo-popowych lat 80. Zespół powstał w Los Angeles w 1981 roku. Dziewczyny bardzo mocno inspirowały się muzyką lat 60. The Beatles, czy też The Mamas and Papas. Były częścią kalifornijskiego ruchu muzycznego łączącego psychodelię, garażowy rock z popem. W pewnej chwili dołączyła do nich także Mickey Steele, basistka znana z The Runaways, gdzie występowała sama Joan Jett.

Fanem zespołu okazał się legendarny Prince, który pewnego wieczoru bez uprzedzenia pojawił się na koncercie The Bangles, a także wprosił się na scenę. Z czasem też podarował im napisaną przez siebie piosenkę Manic Monday. Największym przebojem okazało się Eternal Flames. Otóż dziewczyny z The Bangles miały okazję odwiedzić ogród wspomnień. Znajduje się tam grobowiec Presleya, a także wiecznie płonący znicz, który ustawiono tuż obok płyty w celu uczczenia jego pamięci. To właśnie ten widok zainspirował jedną z artystek do napisania piosenki. Zresztą też swoją wersję Eternal Flame nagrały dziewczyny z Atomic Kitten. My natomiast w Radiu Złote Przeboje słuchamy oryginału.

0: Weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.

gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje temat Girls Bandów. Czas na Atomic Kitten. Jak w przypadku boys bandów w latach 90. grupa rodziła się podczas castingów, tym razem przeprowadzonych przez panów z OMD w Liverpoolu. Przez salę prób przetoczyły się setki dziewczyn. Ostatecznie Atomic Kitten tworzyły Carrie, Liz i Natasha. Wcześniej przez chwilę w projekcie była też Heidi Range, która trafiła ostatecznie do girls bandu Sugar Babes, a z kolei Carrie zaszła potem w ciążę i zastąpiła ją Jenny Frost. Tak wiem, brzmi to trochę jak odcinek Mody na sukces. Ich debiutancki singiel Right Now przeszedł bez echa. Podobna była też reakcja na ich debiutancki krążek o tym samym tytule. Dopiero kiedy w radiu i w telewizji zaczęto puszczać piosenkę Whole Again, wszystko się zmieniło. Piosenka stała się ogromnym międzynarodowym hitem. W sumie dziewczyny nagrały 3 albumy. Ten ostatni to Ladies Night, na którym m.in. za sprawą piosenki tytułowej znajdziemy nawiązania do kultury disco. Ale w Radiu Złote Przeboje mam dla Was inny kawałek. If You Come To Me. Dajcie głośniej.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Reklama.
8: Godzina 20, sobota to jest dobry moment, żeby się zrelaksować i poznać historię girls bandów. Tak jest. Dzisiaj wieczorem opowiadam wam m.in. o takich grupach jak na przykład TLC czy za moment Pussycat Dolls.

Złote przeboje, czas na jeden z najgłośniejszych girls bandów w historii. Pussycat Dolls. Wszystko zaczęło się w 1995 roku w Los Angeles. Choreografka Robin Antin stworzyła burleskową trupę taneczną, która występowała w klubach i na specjalnych eventach, często w stylu retro lat 40. czy też 50. Swego czasu też do współpracy zaprosiła je Gwen Stefani z No Doubt.

Muzyczny rynek dość szybko dostrzegł potencjał projektu, dlatego zaproponowano, że pod nazwą Pussycat Dolls może powstać nowy girls band. I to w nowym składzie. Tam znalazły się m.in. Nicole Scherzinger, Carmit Bahar, Ashley Roberts, Jessica Suta, Kimberly Wade, a także Melody Thornton. Każda z nich miała inne doświadczenia, część była tancerkami, część wokalistkami, ale centralną postacią szybko stała się Nicole, która przejęła większość wokali. Złośliwi mówili, że była jedyną śpiewającą członkini tej grupy. Ale to akurat prawda, ponieważ urodzona na Hawajach Nicole nie tylko była zawodową tancerką, ale spełniała się w musicalach, a deski Broadwayu nie były jej obce. W 2005 roku ukazał się debiutancki album i to właśnie wtedy Pussycat Dolls eksplodowały wielką, wielką popularnością, a singiel Don't Cha stał się absolutnym hitem. Dziewczyny przez lata też współpracowały z artystami z branży hip-hopowej. Te najgłośniejsze to oczywiście Timbaland, Busta Rhymes czy też Snoop Dogg. Jednak wracamy do debiutanckiej płyty, na której znalazł się singiel, który, jak można wywnioskować z tytułu, opowiada o niezależności kobiet.

Zespół powstał w Atlancie na początku lat 90., a panie wyróżniały się od typowych ówczesnych girls bandów. Każda z nich miała swoje zadanie. T-Boss wnosiła chłodny, charakterystyczny wokal. Chili była typową popową wokalistką, a Left Eye była ziomalką, raperką. To połączenie sprawiło, że ich brzmienie było miksem R&B i hip-hopu. I podobnie jak dziewczyny z Salt and Pepa, nie bały się poruszać trudnych tematów ważnych dla ich rówieśników. W tekstach znajdziemy mnóstwo nawiązań do bezpiecznego seksu, HIV, AIDS, przemocy czy też uzależnień. Zresztą, jak pamiętam, każda dziewczyna dorastająca na przełomie wieku, tak jak ja dorastałem, mówiła, abym koniecznie posłuchał ich płyt, a także poczekał na teledyski na Vivie czy też MTV. She knows if you say so. Sukces TLC miał jednak ogromną cenę. W połowie lat 90. grupa ogłosiła bankructwo mimo gigantycznych sprzedaży płyt, co wywołało ogromny skandal w branży muzycznej. Konflikty z managementem czy też wytwórnią doprowadziły do długich sporów finansowych oraz sądowych. A to nie koniec dramatów, ponieważ w 2002 roku Lisa Left Eye Lopez zginęła w wypadku samochodowym w Hondurasie. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, który podbił listy przebojów w Stanach i wielu innych krajach. Też ten kawałek zgarnął nagrodę Grammy i do dzisiaj uchodzi za jeden z najważniejszych kobiecych hymnów R&B tamtej dekady. TLC, No Scrubs.

0: tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje tematy girls bandów i czas na naprawdę duży muzyczny kaliber, a więc panie z Destiny's Child.
2: Say my name, no one is around you. Say baby, I love you. You ain't running games. Say my name, say my name.
1: Wszystko zaczęło się na początku lat 90. w Houston, w Teksasie. Bardzo młode wtedy Beyoncé Knowles i Kelly Rowland poznały się jako dzieci podczas przesłuchań i konkursów wokalnych. Wkrótce zaczęły występować razem też w programach Talent Show, a rodzice, szczególnie ojciec Beyoncé, mocno angażował się w rozwój tego projektu. Przez pewien czas dziewczyny funkcjonowały pod różnymi nazwami, aż w końcu narodziły się jako Destiny's Child. Narodziły to w sumie dobre określenie, bo nazwa nawiązuje do Biblii. Oczywiście, jak było w tego typu zespołach, skład zmieniał się, ale sukces komercyjny był niepodważalny. Ich sukces komercyjny był wręcz gigantyczny. Sprzedały ponad 60 milionów płyt na całym świecie, co czyni ich jednym z najlepiej sprzedających się girls bandów w historii. Zwłaszcza drugi album The Writings on the Wall sprawił, że o Beyoncé i jej koleżankach zrobiło się naprawdę głośno. Postawa oraz te teksty pokazywały, że kobiety mogą odnosić sukcesy podobne jak mężczyźni. Mogą być pewne siebie, niezależne finansowo i kontrolujące własne życie. Zresztą to, jakie imperium po rozpadzie grupy zbudowała Beyoncé, jest tego najlepszym dowodem. No a w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek wykorzystany także w filmie Aniołki Charlie'ego. Destiny's Child, Independent Woman. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro po 17:00.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.